0: obudził się, ale miałem piękny sen.
1: Informacje Radia Fama.
2: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
2: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
4: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim igliste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
2: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe. Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
5: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
6: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
5: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
6: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
5: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same, co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
7: Informacje sportowe. Mateusz Stanicki, dzień dobry. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów, podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Taki w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, a o trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dzisiaj wieczorem. Reprezentacja siatkarzy w Spale, a siatkarek w Wałczu rozpoczęła przygotowania do sezonu. Dla ekipy Stefano Lavarniego pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Na razie pod okiem Stefano Lavarniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź, Deweloperu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
9: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
8: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
9: Dla tej reprezentacji każda impreza jest bardzo ważna. Dla tej reprezentacji, która tam przechodzi przemeblowanie ogromne.
8: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
7: A dla reprezentacji mężczyzn kulminacją sezonu także będą Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni we wrześniu będą bronić tytułu, jednocześnie walczyć o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Sezon nasi siatkarze rozpoczną 20 maja, wtedy zaczyna się turniej w Sosnowcu i Katowicach, w którym zmierzymy się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali po raz trzeci AS Monaco, finalistę sprzed roku, tym razem na wyjeździe 105-82. I jako pierwsi awansowali do turnieju finałowego Euroligi, który odbędzie się w Atenach. W drugim wtorkowym spotkaniu 1/4 finału HPL Tel Awiw pokonał Real Madryt i zmniejszył straty na 1-2.
10: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
11: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Light Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
13: Dzień dobry i sprawdzamy, co nad nami. W Żyrardowie termometry wskazują 12 stopni, odczuwalne wynosi tyle samo. Ciśnienie to 1005 hektopaskali, natomiast wiatr wie z prędkością 13 km na godzinę. Jakość powietrza jest dobra, natomiast najwyższa temperatura dzisiejszego dnia to aż 25 stopni. Co prawda jest to trochę mniej niż wczoraj, ale no 25 stopni to dalej 25 stopni. Oraz również zaglądamy dzisiaj do Londynu, a to z takiej okazji, że jest to trzeci dzień matur obowiązkowych i dzisiaj nasi maturzyści, przyszłość narodu, pisze język angielski. Także zaglądamy sobie do Londynu i patrzymy, że tam termometry wskazują 9 stopni, odczuwalna wynosi 6, więc jest zdecydowanie chłodniej. Ciśnienie to 1012 hektopaskali, natomiast wiatr tam wieje z prędkością 15 km na godzinę. Za to najwyższa temperatura w Londynie to 14 stopni, czyli zdecydowanie chłodniej niż u nas. Także co? Warto mieszkać w Żyrardowie, co nie? I w okolicach.
10: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
11: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Light Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
14: Radio Fama. Zawsze gramy dla ciebie.

0: Radio Fama. Zawsze gramy dla ciebie.
1: Słuchamy reklamy.
2: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
3: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
1: Po reklamie słuchamy Famy.

Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

I dzień dobry, witam się z wami na poranku bez budzika na zegarach 7:17, także myślę, że wszyscy już trochę się rozbudzili, co nie? Mamy dzisiaj 6 maja, jest to środa, jeśli ktoś jeszcze nie wie, jeszcze nie zaglądał w kalendarz albo w telefon, no to ja tak powiem może. Dzisiaj imieniny obchodzi Bartłomiej, Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Miłodrog, Placyt, Radosław i Teodot. Bardzo takie, nie wiem, egzotyczne imiona. Bardzo, bardzo dziwne są. Ale niektóre są... Ewodia mi się bardzo podoba. Znowu. Tak jak wczoraj podobało mi się jakieś imię. Nie pamiętam już jakie. Przepraszam. Ale to również jest naprawdę świetne. Także zaczynamy nasz poranek bez budzika i się wszyscy rozbudzimy przy piosence Taylor Swift. Zobaczymy, czy się obudzimy. Ale Taylor Swift na antenie Radia Fama.

0: I witamy się ponownie, tym razem o 7.27. Wcześniej się witam z wami o 7.17, także tak 10 minut minęło. Tak, i znowu siódemka jest na końcu. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi, co nie? Mam nadzieję. Tak, przychodzę tutaj, bo tak jak wczoraj urodziny miała Adele i słuchaliśmy jednej z jej piosenek, tak dzisiaj urodziny obchodzi Artur Rojek. Myślę, że nazwisko wielu znane, ponieważ jest to jednak wybitny polski wokalista i twórca, który właśnie się urodził tego 6 maja dokładnie 1972 roku. Także może któryś nawet ze słuchaczy dzieli tę datę urodzin razem z Arturem Rojkiem. No, powiem, że to byłby dla mnie zaszczyt na przykład. I urodził się w Mysłowicach. Właśnie w tym roku kończy 54 lata. No, jest na przykład byłym liderem Mysłowic, tak jak na przykład, jeśli ktoś jeszcze nie wie, do 2012 roku i obecnie prowadzi swoją karierę solową. I mam nawet parę ciekawostek. Tego nie wiedziałam, ale jakąś wielką fanką pana Rojka nie jestem, tak jak niektóre osoby, które znam. Ale na przykład ma na pewno sportową przeszłość, bo w młodości był pływakiem. I w 1985 roku zdobył tytuł mistrza Polski juniorów młodszych na 400 metrów kraulem. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach i pracował jako nauczyciel WF-u w Mysłowicach. Oraz również został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz brązowym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Oraz... co mogę wam jeszcze powiedzieć? No, chyba na tyle. Ale oczywiście z tej okazji posłuchamy sobie... nie znalazłam jego piosenki tutaj w naszej bazie. Natomiast myślę, że każdy zna tę piosenkę. Musieliście chociażby raz ją usłyszeć. Także myślę, że po samym wstępie będziecie wiedzieć, jaki nosi tytuł. Także nawet wam nie powiem. O, albo wiecie co? Na początku to reklama, bo to mi się lubią najbardziej.
1: Słuchamy reklamy.
2: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: No i sprawdzamy, co słychać na naszych lokalnych drogach. W Żyrardowie robi się tłoczno na skrzyżowaniu 1 Maja z Mireckiego, czy też na skrzyżowaniu Mickiewicza z ulicą Jaktorowską, czy też 1 Maja z ulicą Limanowskiego. Natomiast w Grodzisku tutaj zdecydowanie zdejmijcie nogę z gazu na skrzyżowaniu Nadarzyńskiej z Królewską i generała Okulickiego, czy też na Królewskiej z Nalaski, czy też na samym osiedlu Bałtycka. Życzymy Wam bezpiecznej podróży.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

0: Chcę i działam. Startuje projekt dla młodych liderów. Dworzec kolejowy w Żyrardowie przejdzie gruntowną modernizację. W tym serwisie również. Przed nami Rock May Festival w Skierniewicach.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Rusza nowa edycja programu Chcę i działam, szkoły liderstwa, w którym Centrum Kultury w Żyrardowie pełni rolę partnera i gospodarza części spotkań. To propozycja dla młodych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności, działać lokalnie i mieć realny wpływ na otoczenie. Program skierowany jest do osób w wieku od 16 do 19 lat i łączy warsztaty, spotkania z liderami oraz praktyczne szkolenia z zakresu komunikacji, pracy zespołowej i kompetencji przyszłości. Rekrutacja trwa do 10 maja, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Tak naprawdę jest to program, którego jesteśmy patronem i będziemy gościć uczestników w naszym Centrum Kultury właśnie osoby, które zrekrutują się do 10 maja, a projekt jest skierowany do osób, które chcą działać lidersko, które chcą nabrać pewności siebie, które chcą zdobyć kompetencje przyszłości w postaci AI, krytycznego myślenia czy walki z dezinformacją. I to będzie taki praktyczny kurs, tak naprawdę liderowania, skierowany do młodych osób, które chcą działać, więc myślę, że świetna okazja dla naszych mieszkańców. Zgłaszajcie się. Organizatorem jest Szkoła Liderstwa, z którą nawiązaliśmy właśnie współpracę i będziemy gościć ich już niebawem w Żyrardowie.
0: Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Szkoły Liderów. Ponad 24 miliony 600 tysięcy złotych trafi na przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Żyrardowie. Środki przyznało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację budynku z lat 20. XX wieku i ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Są to, powiedziałbym, wieloletnie zabiegi ze strony miasta, aby budynek dworca poddać kompleksowej rewitalizacji, kompleksowemu remontowi. I ta wiadomość pochodząca z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o wsparciu finansowym tej inwestycji w kwocie prawie 25 milionów złotych, jest to wsparcie unijne, jest dla nas wszystkich, mieszkańców, dla odwiedzających nas gości, jest wiadomością bardzo dobrą, bo to znaczy, że ten remont się fizycznie rozpocznie. Zgodnie z informacjami, które uzyskałem w PKP, a mam stały kontakt, ponieważ od początku uczestniczyliśmy w opracowanej koncepcji remontu, potem w pracach projektowych. Jeśli chodzi o budynek dworca, przypomnę, że jest to budynek zabytkowy, wymagający również zgody i decyzji konserwatora zabytków, więc miasto aktywnie tutaj uczestniczyło od początku w tych przygotowaniach do tych dużych prac remontowych. Zgodnie z tymi informacjami, które nam przekazało PKP, w tym roku ma być wybrany wykonawca i być może również zostanie jeszcze wprowadzony na plac budowy, a cały remont ma się zakończyć w roku 2028. Dodatkowym elementem, gdzie mówimy tutaj o współpracy miasta Żyrardowa z PKP SA, to jest kwestia przejęcia tego obiektu do zarządzania przez miasto. Mamy przecież wyspecjalizowaną w tym zakresie spółkę miejską. To zarządzanie niewątpliwie z punktu widzenia korzystania z tego obiektu przez mieszkańców byłoby kapitalną sprawą, gdyż moglibyśmy bardzo szybko, będąc tu na miejscu, reagować na wszystkie zjawiska związane z tak zwaną bieżącą konserwacją czy bieżącym utrzymaniem tego obiektu. Ja cały czas również deklaruję, że jesteśmy gotowi w ramach stosownych porozumień przyjąć również konserwację dźwigów osobowych na terenie dworca ze względu na dobro naszych mieszkańców. Cieszę się ogromnie z tej informacji, że te wieloletnie zabiegi z mojej strony, ze strony Urzędu Miasta, kończą się dobrą perspektywą i w stosunkowo krótkim czasie ten dworzec jako obiekt zabytkowy z jednej strony stanie się perłą architektury w Żyrardowie, ale jednocześnie w tym dworcu będą nadane takie funkcje na miarę XXI wieku.
0: W ramach remontu odnowiony zostanie między innymi dach, elewacja i wnętrza, a obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany obejmą także otoczenie stacji, w tym plac Józefa Piłsudskiego i część ulicy POW.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Rock May Festival to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych przeglądów muzyki rockowej w regionie, który od 25 lat łączy koncerty znanych wykonawców z promocją młodych, debiutujących zespołów. Jubileuszowa edycja odbędzie się od 7 do 9 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Rejmonta 33. Finał odbędzie się w sobotę, 9 maja. Wydarzenia przeniosą się wtedy na scenę plenerową. Program rozpocznie się o godzinie 16 przeglądem zespołów konkursowych, a następnie wystąpi laureat poprzedniej edycji, zespół Kyoku. O 19 poznamy tegorocznych zwycięzców. Wieczór zakończą występy Chip Tobacco oraz Małgorzaty Ostrowskiej. Wstęp na finałowe koncerty w plenerze jest darmowy.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: Informacje Radia Fama.
1: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
2: W godzinach wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
1: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa. Uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcje, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
3: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
4: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
3: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
1: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany Kamerun. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
5: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
6: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
5: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzą się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3 Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych. Zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fiedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Javo Hirsindaro z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdu w Arabii Saudyjskiej.
7: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
8: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
9: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Słuchamy reklamy.
3: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, okleinowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
2: Po reklamie słuchamy Famy.
4: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
5: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
6: No to sprawdzamy, co nad nami. W Żyrardowie termometry wskazują 16 stopni. Odczuwalna wynosi 17. Ciśnienie to 1005 hektopaskali, natomiast wiatr wie z prędkością 11 km na godzinę. Najwyższa temperatura dzisiejszego dnia to 25 stopni, natomiast jakość powietrza jest dobra. No i tak jak mówiłam już na pierwszej godzinie naszego poranka, że sprawdzamy dzisiaj również Londyn, ponieważ jest to trzeci dzień matur obowiązkowych i dzisiaj nasza przyszłość narodu pisze język angielski. Także zaglądamy do Londyna, a tam termometry wskazują 8 stopni, odczuwalna to 5. Ciśnienie to 1012 hektopaskali, natomiast wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę. Najwyższa temperatura to 14 stopni, także no zdecydowanie chłodniej niż u nas w okolicy Żyrardowa. Także no wiecie, Warto mieszkać w Żyrardowie i w okolicy, co nie?
4: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
5: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: zawsze gramy dla ciebie.
1: Ja się już odciszam i to jest przegląd prasy. Teraz już przeczytamy sobie jakiś artykuł z życia powiatu żyrardowskiego. Trochę się tu zaplątałam, ale dobra, już uratowałam sytuację. Życie powiatu żyrardowskiego na stronie 10. No i mamy tutaj taki bardzo, mogę powiedzieć, że wzruszający dla mnie artykuł, bo nosi taki tytuł: Ostatni dzwonek w Czerwoniaku. W Centrum Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas czwartych Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, znanego jako Czerwoniak. Był to wyjątkowy i pełen emocji moment, który symbolicznie zamknął ważny etap w życiu młodych ludzi. Uroczystość była nie tylko podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć, ale także momentem wzruszeń i błyskotliwych przemówień pedagogów, każdy w swojej specjalizacji, choć wszyscy spójnie o żabach. Absolwenci opuszczają mury Czerwoniaka jako dojrzali młodzi ludzie, gotowi na kolejne wyzwania i realizację swoich marzeń. Pozdrawiam wszystkie osoby, które znam na tych zdjęciach, a szczególnie Aleksa i Oliwię, którzy są właśnie absolwentami już naszego Czerwoniaka i grają w naszym ukochanym zespole Dreads. Także bardzo was pozdrawiam. I pozdrawiam również Hanię. Tak, Hania tego pewnie nie słyszy, ale również ją widzę tutaj na zdjęciach. Także to jest pierwszy przegląd prasy i jest to bardzo wzruszający dla mnie artykuł, ponieważ mi został jeszcze rok, ale wiecie jak to jest. A jeszcze rok mi został i ten rok mija bardzo, ale to bardzo szybko. Także słyszymy się już w następnym przeglądzie prasy, który będzie za jakiś czas. A teraz niech mówią od Oskara Cymsa. Albo nie, zmieniam zdanie, reklama.
2: Ogłoszenia płatne.
3: Lavantil, salon z bielizną damską i męską. Oferujemy profesjonalny dobór biustonoszy polskich producentów oraz szeroki zakres rozmiarów. Zapraszamy na zakupy do nowej lokalizacji. Żyrardów, ulica Okrzei, 8/14, lokal 10. Co tydzień nowe promocje.
2: To były ogłoszenia płatne. Zadzwoń 46 854 1050.

0: Radio Fama. Zawsze gramy dla ciebie.
1: Tu, tururu, tu, tu, tu, tururu. I zaglądamy do życia powiatu żerdowskiego po raz drugi. I to na stronę 14. I mamy tutaj kolejny taki... Tak. Wokalne sukcesy młodych talentów z Mszczonowa. Młodzi artyści z Mszczonowa odnoszą kolejne sukcesy na scenie muzycznej. Ostatnie dni przyniosły szczególne powody do dumy zarówno za sprawą osiągnięć Ani Jankowskiej, jak i występu Patrycji Kulickiej w popularnym programie telewizyjnym. 25 kwietnia to był wyjątkowy dzień dla Ani Jankowskiej, ponieważ młoda wokalistka zaprezentowała swój debiutancki singiel Zapach Piwoni, który ukazał się wraz z teledyskiem na różnych platformach streamingowych. To pierwszy krok w jej muzycznej karierze, który, jak można przypuszczać, otwiera drogę do kolejnych projektów i wydawnictw. I tego samego dnia właśnie Ania Jankowska wystąpiła również w programie The Voice Kids, gdzie reprezentuje drużynę Blanki. W etapie bitwy wykonała wraz z innymi uczestnikami utwór Ten Sen zespołu Various Monks. Jej występ został wysoko oceniony, co zapewniło jej awans do finału programu. I finał odbędzie się 9 maja o godzinie 20:30. No i sukces odniosła również Patrycja Kulicka, która wystąpiła w programie Szansa na sukces. I zdobyła ona przepustkę do finału. W decydującym etapie zaśpiewała wspólnie z artystką Kasią Stankiewicz przebój Orła Cień. No i dzięki udanemu występowi Patrycja znalazła się w gronie 3 najlepszych uczestników finału. Jednak nie udało jej się zdobyć miejsca w koncercie debiuty podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To jej występ spotkał się z uznaniem widzów i potwierdził duży potencjał wokalistyczny. Za obie wokalistki oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki. To był drugi przegląd prasy. Myślę, że mogę zrobić jeszcze trzeci, ale to później, po wiadomościach drogowych.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Radio Fama. Zawsze gramy dla Ciebie.

0: Radio Fama. Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: No to sprawdzamy, co słychać u naszych kierowców. W Żyrardowie robi się dosyć tłoczno, jak zwykle na skrzyżowaniu Mireckiego z 1 Maja, czy też na skrzyżowaniu Mickiewicza z Radziwiłłowską i Jaktorowską, czy też na przykład na skrzyżowaniu 1 Maja z ulicą Limanowskiego. Natomiast w Grodzisku tutaj zdecydowanie uważajcie na skrzyżowaniu Nadarzyńskiej z generała Okulickiego i Królewską, czy też na skrzyżowaniu Królewskiej z Nalaski, czy też na osiedlu Bałtycka, czy też na ulicy 3 Maja. Życzymy Wam bezpiecznej podróży.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

0: Nowy skatepark w Żyrardowie otwarty. Zrealizuj swoją inicjatywę lokalną. Zbliża się kolejny termin naboru wniosków. W tym serwisie również coraz dłużej przebywamy na zwolnieniach lekarskich.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Widowiskowe pokazy, adrenalina i duże zainteresowanie mieszkańców. W taki sposób w Żyrardowie oficjalnie otwarto nowy skatepark. Na miejscu pojawili się zarówno mistrzowie sportów ekstremalnych, jak i młodzi pasjonaci jazdy. Nowy obiekt ma być kolejnym miejscem aktywnego spędzania czasu, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Szanowni Państwo, oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy, betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
0: Nowy skatepark przy ulicy Pileckiego już przyciąga młodych pasjonatów adrenaliny, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, powinni pamiętać, że oprócz odwagi liczy się też bezpieczeństwo, czyli kask i ochraniacze. Wszyscy, którym po głowie chodzi pomysł na inwestycję, która poprawi estetykę miejskiej przestrzeni lub wprowadzi udogodnienia, mają szansę zrealizować swoje marzenia. Trwa nabór wniosków do programu Inicjatywa Lokalna, mówi Adam Lemierz, zastępca prezydenta miasta Żyrardowa.
3: Warto złożyć do nas inicjatywy. W zeszłym roku było oświetlenie na Tulipanowej, wykonanie muralu Solidarności przyparkowej, budowa pomnika tajnej organizacji nauczycielskiej przy Liceum Ogólnokształcącej i Szkole Podstawowej nr 3. Zatem wypełniamy wniosek. Wysokość dofinansowania to aż 85% całkowitych kosztów tej inwestycji. Natomiast maksymalna wysokość dofinansowania ze środków budżetowych wynosi 25 tysięcy złotych na jeden wniosek. Zatem ten wniosek trzeba wypełnić i złożyć do nas, do miasta. Wkład własny wyznaczyć na poziomie 15% całkowitych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej, ale może to być wniesione w postaci wkładu finansowego lub wkładu rzeczowego, na przykład przygotowany projekt lub świadczenie pracy społecznej, czy tak zwanej wolontarystycznej. Upiększajmy razem nasze miasto, twórzmy nasze mikroprzestrzenie, bo tak naprawdę wszystkie te projekty z inicjatyw lokalnych mają służyć dobrostanowi naszych mieszkańców.
0: Termin składania wniosków upływa 10 maja. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta, a więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Inicjatywa Lokalna.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Okazuje się, że z roku na rok coraz dłużej przebywamy na L4, mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
4: Chorujemy częściej i coraz dłużej, a absencja chorobowa jest zjawiskiem dynamicznym i zmiennym sezonowo. W 2025 roku do rejestru zaświadczeń lekarskich trafiło ponad 27 milionów zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. W sumie dały one ponad 290 milionów dni absencji chorobowej, zarówno z tytułu choroby własnej, jak i z tytułu opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wynosiła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w ZUS-ie. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano 0,5 miliona dni absencji chorobowej więcej. Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich. Wystawionych zostało prawie 10 milionów zaświadczeń z tytułu choroby własnej do 5 dni.
0: Najczęściej pracownicy byli nieobecni z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Na kolejnych miejscach znalazły się choroby układu oddechowego oraz urazy i zatrucia. Coraz wyraźniej rośnie jednak udział problemów psychicznych. Wśród ich przyczyn wskazuje się m.in. przewlekły stres, przeciążenie obowiązkami, brak równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz pogarszające się relacje w miejscu pracy. Coraz częściej mówi się też o wypaleniu zawodowym, które staje się jednym z istotnych powodów dłuższych nieobecności.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

tu tururu tu tu tu tururu. Słyszycie to? To jest trzeci przegląd prasy. Tak, na stronie 19 Życia Powiatu Żyrardowskiego. Koncert doroczny. Koncert doroczny Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. W kameralnej sali Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Żyrardowie odbył się koncert doroczny, który stał się wyjątkowym podsumowaniem całorocznej pracy uczniów i nauczycieli. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono słuchaczy i wypełniło przestrzeń niezwykłą atmosferą muzycznej pasji. Doroczne wydarzenie pokazało, że muzyka wciąż odgrywa ważną rolę w życiu lokalnej społeczności, a młodzi artyści z Żyrardowa z powodzeniem rozwijają swoje talenty i pasję. I jak już tak pozdrawiałam na wcześniejszych wejściach, to również pozdrawiam Bartka i Franka. Tak, świetnie gracie. Bartek świetnie gra, naprawdę. Tak, więc odsyłam was na stronę 19, żeby zobaczyć krótką fotorelację i przeczytać ten równie dosyć krótki artykuł. Ale zachęcam do przeczytania. Tak, najnowsze wydanie Życia Powiatu Żyrardowskiego z 30 kwietnia. I to było chyba to był ostatni przegląd prasy. A teraz myślę, że kto jak nie my Lanbery poleci na naszej antenie.

0: Radio Fama. Zawsze gramy dla ciebie.
1: Informacje Radia Fama.
2: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
3: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
2: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
4: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
5: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
6: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
4: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
7: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
4: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
2: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
8: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
2: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach, a chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
9: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
2: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
10: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
11: Si quedamos eliminado, es que el rival...
12: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
10: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie Mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dzisiaj mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o 20:00.
13: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
14: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
16: No to sprawdzamy, co nad nami. W Żyrardowie termometry wskazują 17 stopni. Odczuwalna wynosi 18. Ciśnienie to 1005 hektopaskali, natomiast wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę. Najwyższa temperatura dzisiejszego dnia to 25 stopni i pojawi się ona między godziną 16 a 18. Jakość powietrza jest natomiast dobra. I zaglądamy również do Londynu, a jeśli jesteś dopiero teraz, włączyłeś naszą stację, drogi słuchaczu, no to tłumaczę już, bo mamy dzisiaj trzeci dzień obowiązkowych matur i dzisiaj przyszłość narodu, maturzyści piszą język angielski, także zaglądamy sobie do Londynu i tam termometry wskazują 8 stopni, odczuwalna wynosi 6, ciśnienie to 1013 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością 16 km na godzinę. Najwyższa temperatura to 14 stopni i pojawi się ona między godziną 15 a 16. Także no, tam jest zdecydowanie chłodniej niż u nas. Także warto mieszkać w Żyrardowie i w okolicy. Tak, to tak. Miłego dnia.
13: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
14: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
17: Słuchamy reklamy.
18: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
17: Po reklamie słuchamy Famy.

I dzień dobry o godzinie 9:16 i 20 sekund po godzinie 9. Nawet nie zapowiedziałam koncertu życzeń, który zawsze rozpoczyna się o godzinie 9, a równo o godzinie 9:00 wpadła do nas wiadomość od fanki baladowej listy przebojów, która pozdrawia słuchaczy i my również pozdrawiamy słuchaczy i pozdrawiamy ciebie. I tutaj była prośba o piosenkę Fire od Michała Szpaka, ale my niestety jej nie mamy w swojej bazie, także myślę, że piosenka Color of Your Life również ci się spodoba. Bardzo cię pozdrawiamy, fanko balladowej listy przebojów, i tutaj już puszczam Michała Szpaka.

Właśnie, poleciał Michał Szpak, Color of Your Life. Jeszcze raz pozdrawiamy fankę balladowej listy przebojów, która pozdrawia słuchaczy, których również pozdrawiamy. A ja może tak zapowiem, że razem z godziną 9 właśnie rozpoczynamy nasz koncert życzeń w Radiu Fama. Możecie pisać w nas pod numer 7148. W wiadomości musicie uwzględnić hasło fama.koncert, inaczej ta wiadomość do nas po prostu nie dotrze. Koszt takiej wiadomości to 1 złotówka i 23 grosze, za to radość, jaką sprawicie, jest no bezcenna, co nie? Możecie do nas również pisać na Facebooku Radio Fama 104.1 FM Żyrardów. Ja również bardzo chętnie przeczytam wasze wiadomości tutaj na antenie. Oraz możecie sobie poprosić o jakąś piosenkę, którą chcecie akurat posłuchać. Tylko akurat, no, tak jak fanka balladowej listy przebojów nie doczekała się Michała Szpaka i jego najnowszego singla, bo nie mamy go w swojej bazie, ale myślę, że może jakaś starsza piosenka się znajdzie. Także czekam na wasze wiadomości, piszcie pod numer 7148. Wiadomości uwzględnijcie fama.koncert i koszt to 1 złotówka i 23 grosze.

Na zegarach godzina 9:24, a wpadły nam kolejne pozdrowienia i to dla dwóch osób, ale zrobię to na jednym wejściu. Myślę, że się wyrobię. Mamy pierwsze pozdrowienia dla Mikołaja, na którego wołamy gołąb i zaraz zresztą usłyszycie takie dwa bardzo suche suchary, które mam dla niego przygotowane. Bardzo cię pozdrawiamy, Mikołaj, naprawdę. I mamy taki suchar. Mały gołąb pyta się mamy: mamo, skąd się biorą gołąbki? Mama odpowiada: z kapusty. Powiedzcie, czy lubicie gołąbki? I czy kiedyś, jak byliście młodsi, to właśnie myśleliście, że te gołąbki, które my jemy, są faktycznie zrobione z tych gołąbków, które fruwają sobie. Oraz jeszcze drugi. Siedzą dwa gołębie na gałęzi. Jeden grucha, drugi jabłko. I to mi się strasznie spodobało, dlatego dwa, bo nie mogłam się zdecydować, który powiem. I jeszcze pozdrawiamy, drugie pozdrowienia dla Oskara, który właśnie odbywa praktyki. Także powodzenia na praktykach, Oskar, i pozdrawiamy ciebie. Tak, i myślę, że nie, myślałam, że reklamę mogę wam puścić, ale jeszcze nie teraz, także zaraz wam coś wybiorę i puścimy sobie. O, mam jeszcze jedną ciekawostkę, ale to na drugim wejściu.

0: Radio Fama. Zawsze gramy dla ciebie.
1: Słuchamy reklamy.
0: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem. Tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
1: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Równo 9:30 na zegarach. A ja przychodzę z tą ciekawostką, o której wam mówiłam na poprzednim wejściu, ale no nie pozwolę wam za długo czekać na nią. Oprócz Artura Rojka obchodzi dzisiaj urodziny Zbigniew Wodecki. I właśnie mamy na playliście akurat jego piosenkę, także te chyba... którą każdy zna również. Lubię wracać tam, gdzie byłem, ale pierw trochę o nim. Urodził się właśnie 6 maja 1950 roku w Krakowie i w tym roku obchodzi 76. urodziny. Jest wirtuozem, skrzypiec, trębaczem, a także osobowością telewizyjną. Wychował się w muzycznym domu. Jego ojciec Józef Wodecki był pierwszym trębaczem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. W 1977 roku ukończył państwową szkołę muzyczną drugiego stopnia w Krakowie w klasie skrzypiec.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Zbigniew Wodecki lubi wracać tam, gdzie byłem. Ja też lubię wracać tam, gdzie byłam. Więc zaglądamy sobie na drogi lokalne Żyrardowa. No i robi się dosyć tłoczno na skrzyżowaniu 1 Maja z Mireckiego i Mickiewicza z ulicą Jaktorowską, czy też 1 Maja z ulicą Limanowskiego. Natomiast

0: W Grodzisku tutaj zdecydowanie zdejmijcie nogę z gazu na skrzyżowaniu na Darzyńskiej z generała Okulickiego i Królewską, czy też na osiedlu Bałtycka i skrzyżowaniu Królewskiej z ulicą Nalaski, czy też w skrzyżowaniu generała Okulickiego z 3 maja. Życzymy bezpiecznej podróży.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

0: Reklama. Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Paszport w Żyrardowie. Nowy punkt już działa. Mazowsze dla zdrowia swoich mieszkańców. W tym serwisie również 6. edycja marszu 100 km w 24 godziny.
2: Informacje Radia Fama.
1: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla tych, którzy planują wakacje za granicą, ale nie mają jeszcze paszportu. W Żyrardowie działa już terenowy punkt paszportowy. Dokument można wyrobić na miejscu. To efekt współpracy samorządu miasta i powiatu z administracją rządową. Nowy punkt to przede wszystkim oszczędność czasu, większa wygoda i koniec uciążliwych dojazdów, mówi starosta powiatu żyrardowskiego Andrzej Wilk.
3: To ma kilka dobrych stron, bo poza naszymi uśmiechami i tym, że nie trzeba jeździć, ale szanowni państwo, to są oszczędności czasowe dla rodziców, to są oszczędności czasowe dla dzieciaków, bo wiemy jak wygląda wyrabianie paszportów, to czasami wycieczka jest obydwu rodziców z dzieciakami do punktu paszportowego, ale to także nie tylko oszczędność czasu, ale także bezpieczeństwo, bo nie musimy jeździć czy do Pruszkowa, czy do Warszawy, czy do Skierniewic. Będziemy to mogli wszystko załatwić w Żyrardowie i mnie to osobiście bardzo cieszy. Organizacyjnie powiem, że wszystko jest dopięte. Będzie można wszystko załatwić w Żyrardowie, w kantorze, w Urzędzie Miasta, na naszych stanowiskach, gdzie już nasi pracownicy już pracują. Natomiast jedyna, można powiedzieć, niewygoda, o której też chcę zasygnalizować, to w przypadku dokonywania płatności za paszport w formie gotówkowej, no będzie trzeba się przespacerować na drugą stronę ulicy do kasy powiatu, bo takie mamy także wymagania, więc jeżeli już uczulam, to jedna niewygoda, no ale to jest dosłownie 3 minuty. Więc zapraszamy, paszporty, jest to przepustka na świat dla wszystkich, więc cieszy mnie bardzo, że nasze wysiłki, które toczyły się kilka miesięcy, mają szczęśliwy finał i już paszporty wyrabiamy w Żyrardowie.
1: Punkt działa w Urzędzie Miasta przy ulicy Limanowskiego i jest czynny w godzinach pracy magistratu od poniedziałku do piątku. Radni województwa mazowieckiego przyznali dofinansowanie na 40 działań związanych ze zdrowiem psychicznym i profilaktyką chorób, między innymi nowotworowych czy metabolicznych. Do powiatów i miast na prawach powiatu trafią prawie 3 miliony złotych, mówi Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Mazowsza.
4: Mazowsze jest jedynym takim regionem w kraju, który tak wiele środków finansowych na rozwój przekazuje innym samorządom. A wśród tych moim zdaniem najważniejszych rzeczy jest oczywiście instrument wsparcia projektów w zakresie zdrowia psychicznego. To 1,5 miliona złotych na przedsięwzięcia w zakresie wsparcia dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży, seniorów z całego Mazowsza. Gratuluję wyłonionym samorządom.
1: W ramach programów Mazowsze dla zdrowia i Mazowsze dla zdrowia psychicznego mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach, badaniach profilaktycznych i wydarzeniach promujących aktywny styl życia.
2: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
1: Trwają zapisy do 6. edycji marszu 100 km w 24 godziny pamięci przewodnik Krystyny Banaszek. Wydarzenie jest organizowane przez instruktorów i harcerzy chówca ZHP Jaktorów. Uczestnik stawia sobie swój własny cel i dobiera długość całej trasy. Wydarzenie rozpocznie się 15 maja o godzinie 20 na stanicy ZHP chówca Jaktorów w Budach Michałowskich. W tym roku marsz ma dodatkowo charytatywne przesłanie. O szczegółach opowiedzą przewodnik Joanna Zgarzańska, komendant marszu, i podharcmistrz Paweł Mariański, komendant chówca ZHP Jaktorów imienia Grupy Campinos AK.
5: Dzień dobry.
6: Czuwaj.
5: Cześć.
6: Witają Was instruktorzy chówca ZHP Jaktorów, organizatorzy 6. edycji marszu 100 km w 24 godziny pamięci przewodnik Krysi Banaszek.
5: Zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 15-16 maja. Startujemy o godzinie 20 w piątek na stanicy chówca ZHP Jaktorów.
6: Jeśli chcesz zobaczyć, czy jesteś w stanie podjąć się wyzwania i pokonać 100 km w 24 godziny, no to właśnie jest to wydarzenie. Do tej pory udało się to 13 osobom na w sumie kilkaset osób startujących.
5: Możesz równie dobrze przyjść po prostu na spacer wśród pięknej okoliczności przyrody po terenach Chełmońskiego i zrobić pętelkę 5, 10 czy 15 km w towarzystwie przyjaciół, rodziny, znajomych.
6: W tym roku wspieramy także osoby potrzebujące wśród naszej lokalnej społeczności. Jest to Pawełek Pokropek, który na swoje leczenie prowadzi już zbiórkę od dłuższego czasu i ma niewiarygodną sumę do zebrania 15 milionów złotych.
5: Zapisy na marsz trwają do 9 maja i zapraszamy Was serdecznie na wydarzenie na Facebooku 100KM24H, edycja 6. Nie zapomnijcie się zapisać.
6: No i co, widzimy się na miejscu chyba.
5: Do zobaczenia.
6: Do zobaczenia.
1: Szczegóły i link do zapisów na Facebooku wydarzenia 100KM24H.
2: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

54 minuty po godzinie 9, czyli zostało dokładnie 6 minut do końca naszego poranka bez budzika w Radiu Wama. Także już się z wami chyba pożegnam i zostawię was z zespołem Perfect i ich kołysanką. To może jeszcze sobie trochę pośpicie w pracy. No, można i tak, co nie? Także, no, to chyba koniec. Słyszymy się jutro jeszcze, jak coś. To koniec, a ja idę jeść makowiec. A teraz Perfect i kołysanka.

0: Informacje Radia Fama.
1: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statków powietrznych.
1: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
3: Trump poinformował, że zawiesza Projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
1: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, których wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
4: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
1: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00. Dziś najcieplej będzie na południowym wschodzie do 27 stopni, w centrum do 23, na północy do 10, a nad samym morzem i na Kaszubach do maksymalnie 8 stopni. Sporo słońca na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku, chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie Polski.
5: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
6: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
7: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882 00 54 55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Niesłychanie pogodne granie w Radiu Fama. Czas zacząć w środę 6 maja. 126 dzień tego roku. Do końca roku 239 dni. A dzisiejszy trwa 15 godzin i 13 minut. Judyty, Juranda, Benedykty, Ditty, Jakuba i Filipa. Gorące życzenia dla wszystkich dzisiaj świętujących. Skoro Filip wśród solenizantów, to może teraz Filip Lato dla Was?

0: słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Co słychać w powiecie żyrardowskim? O tym opowie nam dzisiaj nasz gość, pani Ewa Springer-Kakiet, wicestarosta powiatu żyrardowskiego. Dzień dobry.
2: Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie i panią redaktor, dzień dobry.
1: Pani Ewo, myślę, że jeżeli z panią rozmawiamy, to są takie dwie możliwości. Będziemy rozmawiać o szpitalu albo o edukacji. Dzisiaj postawimy na edukację. A to w związku z tym, że udało wam się nawiązać współpracę, no właśnie, z kim, na jaki temat? Bardzo ciekawy ten temat jest, muszę powiedzieć. Widać, że no wszystko to idzie w kierunku jakby poszerzenia możliwości uczniów, ale w ogóle chyba całych placówek szkolnych, prawda?
2: Zacznę od takiego troszeczkę szerszego spojrzenia, bo myślę sobie, że praca w samorządzie to jak sztuka wielowątkowa, że nigdy nie wiemy, w którym akcie zagramy za 5 minut i nigdy nie wiemy, kto będzie głównym bohaterem kolejnego aktu i my tak się przemieszczamy od jednego do drugiego. A druga taka konstatacja to jest to, że wszyscy jesteśmy tu na określony czas, ale pracujemy na to, żeby pamiętać o wczoraj, budować dzisiaj i przygotowywać jutro. I to jutro przychodzi do nas coraz szybciej i dlatego ta inicjatywa, którą rozpoczęliśmy prawie pół roku temu, to była inicjatywa spojrzenia szerszego na to, co właściwie stanie się, kiedy powstanie CEPEK, bo my już się powoli przyzwyczajamy do tego, że więcej i więcej się dzieje i działki są kupowane i drogi są na początku budowania, ale jeszcze nie doszło do nas, jaki to będzie impact i jaki to będzie impact na rynek pracy. A rynek pracy to rynek ludzi młodych w tym przypadku, dlatego że to będą wysoko wyspecjalizowane zawody, to będą zawody techniczne, to będzie coś, co my troszeczkę zaprzepaściliśmy, my zostawiliśmy w tyle zawody techniczne i musimy bardzo szybko nadrobić, żeby to wszystko działało tak, jak powinno. Będziemy otwierali punkt paszportowy, jedna przyszłość dla młodych, bo będą mogli wyjeżdżać i będziemy wpisywali deklarację 5 powiatów z CEPEK-iem, czyli druga przyszłość dla młodych, bo żeby wyjechać trzeba mieć za co. I tam będą mogli zarabiać większe pieniądze niż mogą zarabiać w tradycyjnych zawodach. Ja się bardzo cieszę, dlatego że to jest szersze spojrzenie i takie potrzeby, które my zidentyfikowaliśmy, to są potrzeby przede wszystkim skoordynowanej bazy na temat tego, czego uczą nasze szkoły, zarówno w powiatach bezpośrednio okalających CEPEK, czyli w tych 5 powiatach, powiat nasz, Grodziski, Pruszkowski, Warszawski Zachodni i Sochaczewski. I tutaj możemy stworzyć swój własny system wymiany informacji, a ponieważ mamy w tej chwili coraz prężniej rozwijające się ŻPA, czyli żyrardowskie przewozy i przypomnę, że nasi uczniowie mogą już korzystać z biletów miesięcznych na całym obszarze, na którym jeździmy, to za 2 czy 3 lata do każdej szkoły praktycznie na obszarze tych 5 powiatów dzieciaki będą mogły dojechać na miesięcznym. Będą mogły uczyć się w szkole w Sochaczewie, w Grodzisku, w Pruszkowie, wszędzie tam, gdzie będziemy uczyli zawodów, które ich interesują. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my we współpracy z CEPEK-iem będziemy mieli informacje na bieżąco, jakie nowoczesne firmy sprowadzają się w okolice CEPEK-u, kogo będą potrzebowali, czego powinniśmy uczyć. I trzecia rzecz, która z tego wynika, czego już mamy początki, bo właśnie w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji programu Edukacja w programie społeczno-gospodarczym CEPEK-u, gdzie powiaty nasze, te, które uczą zawodów najbardziej potrzebnych w CEPEK-u na już, na teraz, na jutro, dostają określoną kwotę pieniędzy na doposażenie nowoczesnych pracowni, na co zwracamy szczególną uwagę. W powiecie żyrardowskim będzie to mechatronik, elektryk, logistyk i obsługa portów i terminali. I z czego się cieszymy, to jest to, że będziemy mogli wyposażyć nasze szkoły w nowoczesne stanowiska egzaminu państwowego w określonym zawodzie. Czyli nie trzeba będzie czekać do otrzymania matury czy zakończenia branżówki, żeby zdać egzamin, tylko będzie się można do tego przygotowywać na bieżąco, wielokrotnie, oswoić temat, żeby... Ja myślę, że gdyby maturę zdawało się co roku, nie byłaby straszna, bo już by ją człowiek oswoił, I tutaj właśnie patrzę na to, że kiedy dzieciaki będą miały, przepraszam was młodzież za dzieciaki, że kiedy młodzież będzie miała możliwość ćwiczenia tych egzaminów, a te wymogi też się zmieniają, to będzie to dużo łatwiejszy element do oswojenia. A już 19 maja CPK organizuje konferencję właśnie o nowoczesnych zawodach. Będzie to konferencja nie tylko dla tych 5 powiatów, ale to też nowość, bo CPK zaprasza nauczycieli ze szkół, które będą wspomagali tą nową edycję programu. Czyli nauczyciele też będą mogli jak gdyby doskonalić swoje kompetencje, będą mogli wyglądać na świat trochę szerzej. Ja osobiście się bardzo z tego cieszę. Myślę, że to będzie duża zmiana. My zresztą już tę zmianę tutaj trochę wprowadzaliśmy, bo to jest drugi rok, kiedy zorganizowaliśmy spotkanie z rodzicami. My wiemy, że rodzic bardzo wiele znaczy w wyborze szkoły dla dziecka. Z trochę może innych powodów, bo rodzic chce, żeby było blisko, żeby było bezpiecznie, żeby wszystkich znać, a dzieci chcą przygody, chcą wyjechać, chcą od tego domu troszkę odpocząć, więc to różnie bywa, ale tak jak patrzyłam, to liczba osób, które przyszły na spotkanie, przekroczyła 2 razy tę liczbę, która była w zeszłym roku, więc rodzice widzą potrzebę tego. Chcą pytać, chcą wiedzieć. W zeszłym roku my przygotowaliśmy, nasz Wydział Promocji wspólnie z Wydziałem Edukacji przygotował filmy o każdej szkole. W tym roku rzuciliśmy szkołom wyzwanie i powiedzieliśmy do uczniów, żeby oni przygotowali swoje filmy. I zdumiewające było, bo zrobiliśmy dla nich kolaudację, to trudne słowo, ale kolaudacja używana jest wśród filmowców do pierwszej prapremiery filmu, żeby jeszcze zobaczyć, co można zmienić, jak publiczność zareaguje. Nie uwierzyłaby pani redaktor, jak to pobudziło konkurencyjność. Oni się nie interesowali tym, jak ich film wypadł, tylko jak, na ile ich film wypadł lepiej od filmu przeciwnika. I kiedy już się spotkaliśmy z rodzicami, to oni dokonali już retuszu w swoich filmach i bardzo dumnie te filmy zaprezentowali. I to było niesłychanie sympatyczne, bo oni pokazali szkołę nie tylko od strony tego, jak pięknie się uczymy, tylko od tego, jakim środowiskiem jest szkoła, że szkoła to relacje, że szkoła to uczenie się nowego, to nawiązywanie przyjaźni, to pierwszy chłopak, to pierwsza dziewczyna. To są te wszystkie rzeczy, o których my na co dzień zapominamy. Więc to była super, super przygoda i ja myślę, że w przyszłym roku będziemy to kontynuowali. Ale już kończąc, powiem tylko, że nawiązując do tego, że to wielowątkowa sztuka, my musimy też pamiętać, że nie tylko szkoły, ale powiat żyrardowski jest powiatem, prawie tak jak wszystkie powiaty, powiatem starzejącym się. Mamy coraz więcej osób, które przekroczyły 60 rok życia. Osób, które i tutaj też wspaniała informacja, bo jedna z organizacji pozarządowych, która zajmuje się właśnie ofiarowaniem programów dla osób starszych, też została dofinansowanie w naszym projekcie i mówiła o tym, jak bardzo cieszą się ludzie, którzy mają teraz 60+ i są na emeryturze i ta emerytura nie musi być nudna. Ta emerytura jest ekscytująca. Oni jeżdżą, mają kółka zainteresowań, konkursy, tańce i oni po prostu po raz pierwszy widzę dorosłe osoby, dojrzałe. Ja pamiętam, że kiedy moja babcia miała 60 lat, to już była bardzo starsza, stateczna pani, której nie wypadało się barwnie ubierać, chodzić na jakieś przyjęcia, Boże broń, wyjeżdżać na jakieś niesamowite eskapady. A tu teraz przychodzą panie, które mają po 60, po 70, swojego wieku nie będę wymieniała, i wszyscy ciągle patrzą, że jeszcze jest jutro i pojutrze i za rok i dużo rzeczy do zrobienia. No i my też staramy się wszystkim pomagać, bo ostatnią naszą rzeczą, z której jesteśmy dumni w tej minionym bardzo niedawno okresie, to było to, że dla tych trochę mniej uszczęśliwionych życiem i samodzielnością udało się pozyskać nam za pomocą PFRON-u i tu PFRON-owi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. 3 nowiusieńkie wany dla naszych 3 DPS-ów, które właśnie są w procesie oklejania kolorowego, bo to życie ma być kolorowe. Ma być kolorowe i od wewnątrz, i na zewnątrz. i wszystkie trzy DPS-y dostały nówki sztuki, Fordy 10-miejscowe z platformą do wjeżdżania wózkiem, czyli absolutnie dopasowane dla osób z niepełnosprawnością. I kończąc, myślę, że to strasznie barwna jest sztuka, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy, ale jednocześnie teraz otworzyło się bardzo dużo możliwości szukania źródeł finansowania. I nawet czasami sami sobie nie zdajemy sprawy, ile naszego czasu upływa na ciągłym poszukiwaniu i robieniu montażu finansowego, żeby jeszcze i to, i jeszcze to, i jeszcze tamto. I ktoś wpada i mówi, ale słuchajcie, jeszcze wczoraj uruchomili ten program. Więc to nie jest życie nudne, życie samorządowca.
1: Pani starosto, ale ja pani jeszcze nie puszczę, bo skoro powiedziałam na początku, jeżeli z panią rozmawiamy, to szpital też powinien się pojawić w naszej audycji. No i chciałam zapytać po prostu, co tam słychać w szpitalu?
2: W szpitalu no dzieje się tak, jak wszędzie się dzieje. Zacznę od takich rzeczy dotykalnych, czyli mamy już w tej chwili 3 nowe windy. W naszym szpitalu jest dobudowana część budynku B, czyli tam, gdzie jest chirurgia interna i położnictwo. Nie zamykamy i nie likwidujemy położnictwa dla wszystkich zainteresowanych. To w ogóle nie był temat, który my wywołaliśmy, ale dla upewnienia informuję, że nie, nie, nie. I idąc dalej, mamy nową właśnie windę, która chodzi tutaj od strony głównej ulicy szpitalnej. Nowoczesna winda, która, jak ja się śmieję, można z nią sobie pogadać. Ona mówi, dzień dobry, proszę wsiadać, proszę wysiadać, te rzeczy. Więc nudno nie jest. Jest nowa winda w budynku, gdzie mieści się neurologia. Tam była stara winda, dość

0: My jesteśmy z tego niesłychanie dumni, dlatego że będziemy jednym z 17 ośrodków w tym kraju powiatowych, które oferują badania kliniczne. Ja wiem, że to dla większości osób brzmi trochę jak bajka o żelaznym wilku, co to są te badania, ale to są badania różne, bo badamy na skuteczność leku, badamy nowe choroby, badamy choroby rzadkie, badamy choroby onkologiczne. Uczestniczyć będziemy w badaniach nie tylko krajowych, ale międzynarodowych. Będziemy podłączeni dzięki maszynie do sekwencjonowania genów. Będziemy mogli korzystać ze światowych i europejskich baz danych, co jest bardzo istotne, zwłaszcza w chorobach onkologicznych. Bo co ciekawe, nie tylko można sprawdzić, czy na ten gen możemy zachorować na raka, możemy sprawdzić na określoną chorobę onkologiczną, gdzie są skuteczne terapie, ale jednocześnie jest osobna jak gdyby nagroda, punktacja, że jeżeli odkryjemy jakiś rzadki, niespotykany gen choroby onkologicznej, to wtedy cały świat, który nad tym pracuje, będzie go badał i być może przyczynimy się do stworzenia nowej onkologicznej terapii. No i oczywiście normalne rzeczy się dzieją dookoła, bo cały czas pozyskujemy pieniądze. Są kolejne pieniądze obrabiane, że tak powiem, na trzeci etap rewitalizacji, czyli znów zieleń. Marzymy o tym, żeby była tężnia, żeby wrócił ogród, no i rozkopany wielki plac budowy, bo ciągnęliśmy nowe kable, cała elektryka, cała niskoprądówka jest zrobiona od początku. Przekopany był cały szpital od początku do końca, bo musieliśmy te kable przeciągnąć wszędzie. Nie ma komina i szukamy pieniędzy na to, żeby tam wreszcie postawić tę nową część serca szpitala, czyli nowe bloki operacyjne. Ale trzymajcie Państwo za nas kciuki, dobrze?
1: Audycja Co słychać w powiecie żyrardowskim, tym razem o oświacie i o naszym szpitalu, opowiadała nam pani Ewa Springer-Kakiet, wicestarosta powiatu żyrardowskiego. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję. Idźcie Państwo wyrobić paszporty do naszego nowego punktu paszportowego. Miejcie wspaniałe wakacje, zwłaszcza młodzieży. Trzymam za Was kciuki na matury. Pamiętajcie, jedna rada. Kiedy Wam się będzie wydawało, że nic nie pamiętacie, że na pewno tego nie wiecie, to pamiętajcie o tym, że ludzki mózg jest jak twardy dysk. Raz wprowadzona informacja nigdy z niego nie znika. Pomyślcie wtedy o czymś innym, o wakacjach, o dobrym placku z malinami, o lodach, o czymś, co pozwoli waszemu mózgowi odpocząć. Bo im bardziej będziecie dogniatali ten mózg, żeby wam się przypomniało, tym bardziej będzie oporny. Jeżeli pozwolicie mózgowi złapać trochę oddechu, pomyślcie, nie wiem, o tak zwanych niebieskich migdałach. Dajcie odpocząć i wtedy wróci do was to, co jest schowane głęboko w waszym mózgu, bo pamiętajcie, co powiedziała Saint-Exupéry. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
2: Słuchamy reklamy.
3: Możesz wydrukować stosy ulotek, którymi okleisz słupy w mieście.
4: Możesz swoje usługi reklamować donośnym głosem i przez megafon.
3: Albo pukając do setek drzwi, zabawić się w akwizytora. Ale od wydatków i nerwów złapiesz się za głowę. Jeszcze odpukać ją stracisz. Lepiej zapukaj do Radia Fama w Żyrardowie na ulicy 1 Maja 14 lub zadzwoń pod numer 46 854 1050 i zareklamuj się u nas. Skuteczna reklama. Tylko w Radiu Fama.
2: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Pada dziś u Was? To raczej nie jest powód do zmartwień, bo po pierwsze susza będzie mniejsza, a po drugie, jak mówią przysłowia na dziś, kiedy Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie, kiedy nie pada, mokry będzie. Albo jeszcze coś innego? Na świętego Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty. A dzisiaj deszczu sporo w całym naszym kraju, najwięcej na północy i tam najzimniej, bo tylko około 10 stopni. Chmury i opady także na Mazowszu i przelotny deszcz również na ziemi świętokrzyskiej oraz na ziemi łódzkiej, chociaż w centrum jeszcze ciepło, bardzo ciepło nawet w porównaniu z tym, co na północy, bo 24 kreski. Jutro ten front i chłód przeniesie się już do całego kraju i zobaczymy od 11 do 21 stopni. Najchłodniej na północy, najcieplej na ziemi świętokrzyskiej. I cały czas opady, a także możliwe burze. W piątek troszkę bardziej spokojna pogoda, chociaż przelotny deszcz nadal możliwy na ziemi świętokrzyskiej. Temperatura też bardziej wyrównana, od 13 do 17 kresek.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Rusza nabór na mieszkania przy Chopina w Żyrardowie. Wokół drewna nowy konkurs na Mazowszu. CPK ogłasza nabór wniosków do konkursu grantowego. W tym serwisie również zaległy mecz w Żyrardowie, szansa na punkty i awans w tabeli.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla osób szukających mieszkania. Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna nabór na najem lokali w nowym budynku przy ulicy Chopina 15. Wnioski można składać do 29 maja. O mieszkania mogą ubiegać się osoby spełniające określone kryteria dochodowe i nie posiadające prawa do innego lokalu w tej samej miejscowości. Nabór dotyczy lokali wybudowanych między innymi przy wsparciu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i Funduszu Dopłat. Wysokość partycypacji zależy od metrażu i wynosi od około 49 do ponad 100 tysięcy złotych. Wnioski można składać w siedzibie TBS przy ulicy 11 listopada lub przesłać pocztą. Liczy się jednak termin wpływu do końca naboru. Szczegóły oraz formularze dostępne są na stronie internetowej spółki. Samorząd Mazowsza ogłasza pierwszą edycję konkursu Wokół Drewna. Inicjatywa ma promować i chronić architekturę drewnianą, która przez lata była ważnym elementem krajobrazu regionu. To także forma docenienia osób, które dbają o takie obiekty i zachowują je dla kolejnych pokoleń, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa.
2: Wokół Drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
0: Szczegóły i formularz dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego mazowia.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego lokalnie z CPK 2026. Łączna wartość grantów wyniesie 1 000 000 zł. Program ma wspierać lokalne inicjatywy społeczne i ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz budowania dobra wspólnego, polegającego w szczególności na wzroście aktywności społecznej i zwiększaniu roli inicjatyw oddolnych oraz pogłębianiu integracji. Na realizację jednego projektu wnioskodawca może przeznaczyć od 5 do 20 tysięcy złotych, a każda organizacja może złożyć aż 3 wnioski. Do konkursu można zgłaszać projekty z dziedzin takich jak edukacja, nauka i oświata, bezpieczeństwo, sport i kultura fizyczna, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność charytatywna, w tym działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, turystyka i rekreacja, budowanie kapitału i dobrostanu społecznego czy dobro wspólne. O wsparcie mogą ubiegać się instytucje publiczne i organizacje. Wnioski można składać do 17 maja bieżącego roku na stronie cpk.witkac.pl, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej portpolska.pl. Dziś o 18:00 na stadionie przy ulicy Piastowskiej rozegrane zostanie zaległe spotkanie 16 kolejki 5 ligi. Żyrardowianka Żyrardów podejmie LKS Chlebnię. Gospodarze są obecnie w środku tabeli i zajmują 7 miejsce tuż za dzisiejszym rywalem. To więc bezpośredni pojedynek sąsiadów w tabeli i okazja, by umocnić swoją pozycję. Do kibicowania zaprasza Krzysztof Rogoziński z Żyrardowianki.
3: Zapraszamy naszych kibiców na stadion piłkarski w środę 6 maja o godzinie 18:00. Tym razem przeciwnikiem będzie LKS Chlebnia. Gramy o ligowe punkty, liczymy na Was. Przyjdźcie, kibicujcie, żebyśmy razem świętowali zwycięstwo. Naprzód Żyrka!
0: W ostatnim meczu obu drużyn lepsza była Żyrardowianka, która wygrała na wyjeździe 2-0. Teraz zespół liczy na powtórkę przed własną publicznością. Początek meczu o godzinie 18.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
4: Radio Fama 104,1 FM.

Niesłychanie pogodne granie w Radiu Fama. Zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych. No i oto dzisiaj, moi drodzy, kosmiczne święto. Bo dzisiaj po prostu Dzień Kosmosu. Święto ustanowione zostało z inicjatywy amerykańskich astronautów. Jego przesłaniem jest nie tylko upamiętnienie wysiłków związanych z poznawaniem przestrzeni kosmicznej, ale i zainspirowanie naukowców do dalszych działań. To co, wszystkich kosmonautów, ale również i kosmitów też pozdrawiamy serdecznie. Jeśli ktoś z Was takowym się czuje, no to jest właśnie dzisiaj Wasze święto. To teraz jakaś kosmiczna piosenka by się przydała. To może od grupy Hot Chocolate, You Sexy Thing, a to w związku z tym też, że 6 maja w 2015 roku zmarł Errol Brown, współzałożyciel i wokalista właśnie tejże grupy.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.
2: Czas na raport drogowy. W Błonią, korki na Modlińskiej, Lesznowskiej, a także na Sochaczewskiej. Stoicie również na Targowej, na Grodziskiej oraz na Poniatowskiego i Powstańców. W Sochaczewie natomiast wzmożony ruch na Alei 600-lecia. Dużo samochodów też na Warszawskiej. Tłoczno zaczyna być na skrzyżowaniu ze Staszica, a także z Gawłowską. Ulica Płocka, ulica 15 Sierpnia czy Głowackiego dadzą wam się we znaki. Jeżeli chodzi o Żyrardów, to tutaj coraz więcej samochodów na Jaktorowskiej, a także na 1 maja. Węzeł w Wiskitkach również zaczyna się zapełniać, ale w samych Wiskitkach jest całkiem spokojnie, podobnie jak w Mszczonowie. Autostrada A2, płynny ruch w obu kierunkach, także na S8. W Grudzisku dalej korki.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM.
4: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na roztoczu pracę rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
5: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego, czubki drzew normalnie ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
4: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
6: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
4: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z dwudniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji. Wręcz upalnie dziś do 27 stopni na południowym wschodzie, w centrum do 23, a na północy zaledwie 10 stopni maksymalnie nad samym morzem i na Kaszubach do 8 stopni. Słońca sporo na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku. Chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie.
7: Cześć, tu Kajomi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Fama.

Środa, 6 maja. Imieniny u Judyty, Juranda, Benedykty, Ditty, Jakuba i Filipa. Wszystkiego, co najlepsze dla solenizantów i jubilatów. A wśród nich m.in. urodzony w 50 roku w Krakowie Zbigniew Wodecki. Polski piosenkarz, skrzypek, trębacz, kompozytor i aranżer. No ale czy tutaj w ogóle więcej coś trzeba do tego nazwiska dodawać? Chyba jedynie być może to, że tak strasznie żałujemy i tak strasznie nam przykro, że Zbyszka już nie ma wśród nas. Ale uśmiechamy się teraz gdzieś tam wysoko do nieba, Zbyszku. Pozdrawiamy cię. Niech ci tam w tym niebie będzie jak najlepiej. A że lato przed nami, to co my zagramy, Zbyszka, jak nie Chałupy Welcome? Tu oczywiście.

0: Słuchamy reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 12:15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Nowy skatepark przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Aqua Żyradów został oficjalnie otwarty. Mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent miasta Żyrardowa.
2: Szanowni Państwo, dzisiaj oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Mieliśmy dzisiaj znamienitych gości, gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark drewniany, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Ja serdecznie pozdrawiam z terenu spółki Aqua. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
1: Mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
3: Tak, no piękny obiekt, jeden, myślę, z takich bardzo profesjonalnych obiektów tego typu na Mazowszu. Gratuluję prezydentowi, że udało mu się to zbudować. No, świetne miejsce dla dzieciaków, dla młodzieży. Na pewno to spowoduje, że będą chętnie się ruszały, nie siedziały w komputerach i w iPhone'ach czy tam iPadach. No więc to Mazowsze się zmienia bardzo pozytywnie. Żyrardów też. Ja pamiętam, bo przecież ostatnie 30 parę lat widać na naszych oczach te pozytywne zmiany, tak? Od tego bardzo trudnego czasu transformacji gospodarczej, prawda, upadku przemysłu włókienniczego. No teraz to miasto nabiera już tak naprawdę takiego charakteru. Z jednej strony rewitalizacja tych pięknych, starych zabytków, a z drugiej strony no budowa już też infrastruktury takiej czy sportowej, czy wypoczynkowej dla ludzi. Także bardzo, bardzo gratuluję i cóż, no idziemy do przodu.
1: Mówi Mirosław Adam Orliński, poseł na Sejm RP.
4: Szanowni Państwo, niezwykłe wydarzenie w Żyrardowie, otwarcie skateparku tutaj przy Aqua Żyrardów, miejscu, gdzie tak naprawdę będzie miejscem rozrywki dla młodzieży, dla tych wszystkich dzieciaków, rodzin, które będą mogły z tego korzystać. Bardzo się cieszę, bo to rzeczywiście dobra inicjatywa, to pokazuje, że miasto Żyrardów z panem prezydentem Chrzanowskim, z Radą Miasta potrafią szukać ciekawych programów, dobrych środków i podejmować trafne decyzje. To jest w samorządzie niezwykle ważne, żeby podejmować decyzje, z których społeczeństwo jest zadowolone. Wystarczy wyjść, spojrzeć, popatrzeć. Tętni to życiem. Dzieciaki i ich rodzice są zachwyceni, zadowoleni. Mogą ćwiczyć sztuczki, triki, popisy, na tych rampach skakać, aby to wszystko było bezpieczne. Z tego tytułu się bardzo cieszę i jako poseł na Sejm dziękuję za doskonałą współpracę z panem prezydentem, z radnymi, z całym miastem, jako wspólnotą samorządową.
1: Mówi Maciej Małecki, poseł na Sejm RP.
5: Jestem pod wielkim wrażeniem skateparku w Żyrardowie i tego, jak udało się wybudować nowoczesny, wysokiej klasy skatepark dla młodzieży. Jestem pod wrażeniem tego, jak ekwilibrystycznie młodzi ludzie pokazują tutaj swój kunszt na rolkach, na deskorolkach, na hulajnogach, na BMX-ach. Mam taką wielką satysfakcję jako poseł, który w Sejmie reprezentuje od wielu lat Żyrardów, bo 2,5 roku temu właśnie w tym miejscu, jeszcze na drewnianym w terenie skateparku, na ręce prezydenta Krzysztofa Chrzanowskiego przekazywałem promesę dotacji z rządowego programu Polski Ład. Oprócz nowych ulic w Żyrardowie, oprócz placów zabaw przy szkołach, modernizacji szkół, wielkich takich inwestycji, które podnoszą standard codziennego życia, potrzebne są też inwestycje, które stwarzają atrakcyjne miejsca wypoczynku i spędzenia wolnego czasu dla dzieci i dla młodzieży. I wtedy, kiedy przekazywałem promesę z dotacją rządową na skatepark w Żyrardowie, to spotkaliśmy w tym miejscu grupę młodych ludzi, którzy na deskorolkach, na rolkach szaleli na tym drewnianym skateparku. Rozmawialiśmy z nimi, jak chcieliby, jakie mają marzenia i zapraszaliśmy do tego. Ja sam przekonywałem, włączcie się w projektowanie, bo takie inwestycje, takie projekty jak skatepark nie mogą powstawać w zaciszu urzędowych gabinetów. To musi być otwarta, szczera rozmowa i otwartość na pomysły młodzieży. I to w Żyrardowie się udało. Wiem, że gratuluję pracownikom żyrardowskiego ratusza, wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt. No i wielka zasługa Stowarzyszenia Żyrardowskie Sporty Ekstremalne, bo z kim nie rozmawiam, to słyszę, że tu dużo pomysłów, takich chroniących Żyrardów przed błędnymi decyzjami, a wybierających najlepsze rozwiązania padło ze strony tego stowarzyszenia, tych młodych fachowców, młodych pasjonatów sportu, którzy na tym się doskonale znają. Cieszę się i dzisiaj, kiedy naprawdę bardzo wielu mieszkańców Żyrardowa spotykam na skateparku, którzy przyszli z dziećmi, z wnuczkami, z rodzeństwem, to mam wielką satysfakcję, bo Żyrardów pięknieje, w Żyrardowie dzieje się wiele inwestycji, a moją rolą jako posła ziemi żyrardowskiej od wielu lat jest to, żeby wspierać takie inwestycje. Cieszę się, że także do skateparku mogłem cegiełkę swojej pomocy dołożyć, a już na finiszu mamy pełne otwartych basenów, jest geotermia, jest kilka innych rzeczy, które jeszcze w Żyrardowie się dzieją dla rozwoju Żyrardowa i lepszych warunków życia mieszkańców, w tym przypadku dzieci i młodzieży.
1: Podczas otwarcia mogliśmy obejrzeć niesamowite pokazy mistrzów sportów ekstremalnych, a na koniec koncert Arczara i Zrymowanych. A my wszystkim miłośnikom BMX-ów, hulajnog i rolek przypominamy, że ten skatepark jest właśnie dla Was.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest...

0: 12 stopni na Pomorzu, przez 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w burzach mocno powieje. Czwartek na północnym wschodzie przyniesie większe przejaśnienia i zanikające opady. W pozostałych regionach będzie pochmurno, również z opadami do 30 litrów na metr kwadratowy. Na południu nadal możliwe są burze. Na termometrach od 12 stopni do 23. Piątek na południowym zachodzie upłynie pod znakiem większego przejaśnienia i zanikających opadów. W pozostałych regionach niebo zasnują chmury i spadnie już zdecydowanie mniejsza ilość deszczu. Od 12 do 18 kresek. A na sobotę prognozuje się zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Słupki rtęci pokażą od 14 stopni na Podlasiu, przez 17 w centrum, do 21 na południu.
1: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
2: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
4: Słuchamy reklamy.
5: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
4: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Chcę i działam. Startuje projekt dla młodych liderów. Dworzec kolejowy w Żyrardowie przejdzie gruntowną modernizację. W tym serwisie również. Przed nami Rock May Festival w Skierniewicach.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Rusza nowa edycja programu Chcę i działam, szkoły liderstwa, w którym Centrum Kultury w Żyrardowie pełni rolę partnera i gospodarza części spotkań. To propozycja dla młodych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności, działać lokalnie i mieć realny wpływ na otoczenie. Program skierowany jest do osób w wieku od 16 do 19 lat i łączy warsztaty, spotkania z liderami oraz praktyczne szkolenia z zakresu komunikacji, pracy zespołowej i kompetencji przyszłości. Rekrutacja trwa do 10 maja, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Tak naprawdę jest to program, którego jesteśmy patronem i będziemy gościć uczestników w naszym Centrum Kultury właśnie osoby, które zrekrutują się do 10 maja, a projekt jest skierowany do osób, które chcą działać lidersko, które chcą nabrać pewności siebie, które chcą zdobyć kompetencje przyszłości w postaci AI, krytycznego myślenia czy walki z dezinformacją. I to będzie taki praktyczny kurs tak naprawdę liderowania, skierowany do młodych osób, które chcą działać, więc myślę, że świetna okazja dla naszych mieszkańców. Zgłaszajcie się. Organizatorem jest Szkoła Liderstwa, z którą nawiązaliśmy właśnie współpracę i będziemy gościć ich już niebawem w Żyrardowie.
0: Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Szkoły Liderów. Ponad 24 miliony 600 tysięcy złotych trafi na przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Żyrardowie. Środki przyznało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację budynku z lat 20. XX wieku i ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Są to, powiedziałbym, wieloletnie zabiegi ze strony miasta, aby budynek dworca poddać kompleksowej rewitalizacji, kompleksowemu remontowi. I ta wiadomość pochodząca z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o wsparciu finansowym tej inwestycji w kwocie prawie 25 milionów złotych, jest to wsparcie unijne, jest dla nas wszystkich, mieszkańców, dla odwiedzających nas gości, jest wiadomością bardzo dobrą, bo to znaczy, że ten remont się fizycznie rozpocznie. Zgodnie z informacjami, które uzyskałem w PKP, a mam stały kontakt, ponieważ od początku uczestniczyliśmy w opracowanej koncepcji remontu, potem w pracach projektowych. Jeśli chodzi o budynek dworca, przypomnę, że jest to budynek zabytkowy, wymagający również zgody i decyzji konserwatora zabytków, więc miasto aktywnie tutaj uczestniczyło od początku w tych przygotowaniach do tych dużych prac remontowych. Zgodnie z tymi informacjami, które nam przekazało PKP, w tym roku ma być wybrany wykonawca i być może również zostanie jeszcze wprowadzony na plac budowy, a cały remont ma się zakończyć w roku 2028. Dodatkowym elementem, gdzie mówimy tutaj o współpracy miasta Żyrardowa z PKP SA, to jest kwestia przejęcia tego obiektu do zarządzania przez miasto. Mamy przecież wyspecjalizowaną w tym zakresie spółkę miejską. To zarządzanie niewątpliwie z punktu widzenia korzystania z tego obiektu przez mieszkańców byłoby kapitalną sprawą, gdyż moglibyśmy bardzo szybko, będąc tu na miejscu, reagować na wszystkie zjawiska związane z tak zwaną bieżącą konserwacją czy bieżącym utrzymaniem tego obiektu. Ja cały czas również deklaruję, że jesteśmy gotowi w ramach stosownych porozumień przyjąć również konserwację dźwigów osobowych na terenie dworca ze względu na dobro naszych mieszkańców. Cieszę się ogromnie z tej informacji, że te wieloletnie zabiegi z mojej strony, ze strony Urzędu Miasta, kończą się dobrą perspektywą i w stosunkowo krótkim czasie ten dworzec jako obiekt zabytkowy z jednej strony stanie się perłą architektury w Żyrardowie, ale jednocześnie w tym dworcu będą nadane takie funkcje na miarę XXI wieku.
0: W ramach remontu odnowiony zostanie między innymi dach, elewacja i wnętrza, a obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany obejmą także otoczenie stacji, w tym plac Józefa Piłsudskiego i część ulicy POW.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Rock My Festival to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych przeglądów muzyki rockowej w regionie, który od 25 lat łączy koncerty znanych wykonawców z promocją młodych, debiutujących zespołów. Jubileuszowa edycja odbędzie się od 7 do 9 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Rejmonta 33. Finał odbędzie się w sobotę, 9 maja. Wydarzenia przeniosą się wtedy na scenę plenerową. Program rozpocznie się o godzinie 16:00 przeglądem zespołów konkursowych, a następnie wystąpi laureat poprzedniej edycji, zespół Kyoku. O 19:00 poznamy tegorocznych zwycięzców. Wieczór zakończą występy Chip Tobacco oraz Małgorzaty Ostrowskiej. Wstęp na finałowe koncerty w plenerze jest darmowy.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
4: Radio Fama 104,1 FM.

W Radiu Fama zaglądamy tym razem do muzycznego kalendarium. Co ciekawego zdarzyło się właśnie 6 maja w minionych latach? I tak oto na przykład. W 2004 roku Ryan Adams zamknął swoją stronę internetową na znak szacunku dla serialu Przyjaciele, którego ostatni odcinek został właśnie wyemitowany. W 2004 roku jeden z członków ekipy technicznej Davida Bowie zginął, spadając z kilkunastometrowej drabiny tuż przed koncertem w Miami. Wstrząśnięty wokalista odwołał występ. Natomiast w 1984 roku ukazał się singiel, słynny singiel słynnej babci Tiny Turner, What's Love Got To Do. I teraz właśnie ten przebój dla Was w Radiu Fama.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Brum, brum, brum. Ruszamy na lokalne drogi sprawdzić, jak się po nich jeździ. I tak oto w Żyrardowie wzmożony ruch na Mireckiego i na 1 maja. W Wiskitkach postoicie na węźle do wjazdu na autostradę A2. Podobnie jest w Mszczonowie przy wjeździe na S8. Same trasy poruszają się bez większych utrudnień, co na pewno cieszy. W Grodzisku Mazowieckim dużo gorsza sytuacja. Tutaj korek w centrum na generała Okulickiego, na Nadarzyńskiej, Królewskiej, Sienkiewicza, a także na Bałtyckiej i na 3 maja. Jeżeli chodzi o Milanówek, tu bez większych utrudnień. Podobnie w Brwinowie. Gorzej w Błoniu, korek na Targowej, korek na Grodziskiej w okolicach przejazdu kolejowego, a także postoicie na Modlińskiej, Sochaczewskiej, Lesznowskiej i na Poniatowskiego do skrętu w Powstańców.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM.
4: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po śląsku. Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
5: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
6: Widzę, że pani ze łzami w oczach.
5: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
7: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
4: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
8: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
4: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dynymarku 15 maja. Będą też napisy po polsku. W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach bardzo duże różnice temperatur. Od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku do 26 na Mazowszu.
9: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
10: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
11: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Moja pani i Vixen. Kolejna emisja dzisiejszego hitu dnia właśnie za nami, a to oznacza, że na zegarze minęło południe. Środa, 6 maja. Judyty, Juranda, Filipa, Jakuba, Benedykty. Wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich dzisiaj świętujących. A wśród jubilatów urodzony w 72 roku w Mysłowicach. Artur Rojek, wokalista i lider zespołu Mysłowic. No i teraz właśnie od tej grupy długość dźwięku samotności w Radiu Fama.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Lavantil, salon z bielizną damską i męską. Oferujemy profesjonalny dobór biustonoszy polskich producentów oraz szeroki zakres rozmiarów. Zapraszamy na zakupy do nowej lokalizacji. Żyrardów, ulica Okrzei, 8/14, lokal 10. Co tydzień nowe promocje.
0: To były ogłoszenia płatne. Zadzwoń 46 854 1050.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Barbara Chlewicka. Dziś witamy słuchaczy Radia Fama z Urzędu Miasta Żyrardowa, czyli z naszego kantoru, a rozmawiać będę z panem Maciejem Żukiem, ekodoradcą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
1: Panie Macieju, kim jest ekodoradca? Po co jest takie stanowisko w naszym urzędzie?
2: Jest to nowe stanowisko, które powołane jest w urzędzie do tego, żeby wspierać mieszkańców w termomodernizacji i wymianach źródła ciepła w mieście.
1: A czym zajmuje się ekodoradca na co dzień? Wiem, że tych obowiązków ma pan trochę więcej niż tylko doradzanie ludziom, ale jest to pewnie jeden z elementów tej pana działalności.
2: Tak. Drugim takim elementem jest jakby prowadzenie kontroli, porządkowanie bazy źródeł ciepła, które są zainstalowane u naszych mieszkańców. Kontrolę prowadzimy wraz ze Strażą Miejską i kontrolujemy i źródło ciepła, i opał, którym palą mieszkańcy. Podstawowym naszym celem i zadaniami w mieście jest to, żeby mieszkańcy palili dobrej jakości opałem w piecach, które spełniają najnowsze normy europejskie, standardy, a głównym celem jest to, żeby nie było tego smogu, który nas truje. Trzecim zagadnieniem, którym zajmuje się ekodoradca, jest prowadzenie edukacji wśród mieszkańców. Uważamy, że lepiej mieszkańców edukować niż na przykład karać, tak? No bo są pewne obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, którym podlegają mieszkańcy. Natomiast lepiej jest ich wyedukować niż karać.
1: A w jaki sposób edukujecie? Bo z tego co wiem, macie też w planach dotarcie do tej najmłodszej części naszego środowiska Żyrardowa.
2: Tak, w ramach projektu, do którego miasto przystąpiło, to jest projekt Mazowsze bez smogu. W projekcie bierze udział 104 gminy z całego Mazowsza, więc to jest bardzo duże przedsięwzięcie prowadzone przez, jako lidera projektu, przez Urząd Marszałkowski. W ramach tego projektu będziemy w mieście organizować akcje edukacyjne, pikniki, spotkania w szkołach z najmłodszymi naszymi mieszkańcami, bo oni są jakby takim najwrażliwszym tutaj ogniwem naszego społeczeństwa. Takich akcji planujemy przeprowadzić do końca roku jeszcze 12 aż. Natomiast cyklicznie w kolejnych latach będzie to 7 akcji edukacyjnych w roku.
1: Panie Macieju, w takim razie, skoro mam ekodoradcę obok siebie, to zapytam, jakie przesłanie kierujecie do mieszkańców Żyrardowa? Może przekaże nam pan jakieś najnowsze komunikaty. Radio jest dobrym źródłem informacji, tak więc mam nadzieję, że ta informacja właśnie dotrze tam, gdzie powinna.
2: Tak, mamy taką prośbę, apel do naszych mieszkańców o zgłaszanie zmian źródła ciepła, czyli jeśli ktoś wymienił piec, ustawowo jest to obowiązek zgłoszenia w ciągu 14 dni. Natomiast wiemy, że w poprzednich latach było sporo tych realizowanych wymian źródła ciepła. Były też zawirowania z opałem i tak dalej. Często mieszkańcy nawet po prostu nieświadomie nie zgłaszali tych zmian w centralnej ewidencji emisyjności budynków. I mamy taki apel, żeby po prostu, kto tego nie uporządkował do tej pory, żeby dotarł do nas, do urzędu, do Wydziału Ochrony Środowiska. Tam pomożemy wypełnić wniosek i od razu taką zmianę zgłosimy. Jeśli ktoś chciałby zrobić to z domu, to również można to przez stronę cb.gov.pl, pobrać formularz, wypełnić go i złożyć elektronicznie.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był Maciej Żuk, ekodoradca z Urzędu Miasta Żyrardowa. Ja myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i te ważne informacje za pośrednictwem Radia Fama będą trafiać do naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, pani redaktor.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Light Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Od wczoraj do piątku włącznie przynajmniej dotyka nas i dokucza nam front chłodno-deszczowy. O, tak sama sobie wymyśliłam tę nazwę, ale myślę, że ona jest dość adekwatna. Szczególnie jeżeli chodzi o północ naszego kraju, bo tam dzisiaj zaledwie tylko 9-10 stopni i najmocniej pada. W centrum jeszcze cały czas ciepło, 24, ale tutaj też opadów nie unikniemy. I taka przeplatanka pogodowa do końca tygodnia. Natomiast jeżeli chodzi o następny tydzień, to ja nie wiem, co mam wam powiedzieć, bo spotkałam się z przynajmniej dwiema zupełnie rozbieżnymi prognozami. Jedne mówią, że kiedy nadejdą zimni ogrodnicy, czyli 12, 13, 14 maja, będzie również i zimno w pogodzie, nawet gdzieniegdzie przymrozki. Natomiast inna prognoza mówi o gwałtownym pogodowym zwrocie akcji i, uwaga, ekstremalnych upałach. Mają one nadejść już mniej więcej na początku przyszłego tygodnia. A najgorętszym dniem, zdaniem tej prognozy, ma być środa, ta za tydzień, 13 maja, gdzie termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie w cieniu. Którą opcję wybieracie? Bo ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, którzy synoptycy będą mieli rację.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Light Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
4: Słuchamy reklamy.
5: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, oklejnowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
4: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Nowy skatepark w Żyrardowie otwarty. Zrealizuj swoją inicjatywę lokalną. Zbliża się kolejny termin naboru wniosków. W tym serwisie również coraz dłużej przebywamy na zwolnieniach lekarskich.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Widowiskowe pokazy, adrenalina i duże zainteresowanie mieszkańców. W taki sposób w Żyrardowie oficjalnie otwarto nowy skatepark. Na miejscu pojawili się zarówno mistrzowie sportów ekstremalnych, jak i młodzi pasjonaci jazdy. Nowy obiekt ma być kolejnym miejscem aktywnego spędzania czasu, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Szanowni Państwo, oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy, betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
0: Nowy skatepark przy ulicy Pileckiego już przyciąga młodych pasjonatów adrenaliny, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, powinni pamiętać, że oprócz odwagi liczy się też bezpieczeństwo, czyli kask i ochraniacze. Wszyscy, którym po głowie chodzi pomysł na inwestycję, która poprawi estetykę miejskiej przestrzeni lub wprowadzi udogodnienia, mają szansę zrealizować swoje marzenia. Trwa nabór wniosków do programu Inicjatywa Lokalna, mówi Adam Lemierz, zastępca prezydenta miasta Żyrardowa.
3: Warto złożyć do nas inicjatywy. W zeszłym roku było oświetlenie na Tulipanowej, wykonanie muralu Solidarności przyparkowej, budowa pomnika tajnej organizacji nauczycielskiej przy Liceum Ogólnokształcącej Szkole Podstawowej nr 3. Zatem wypełniamy wniosek. Wysokość dofinansowania to aż 85% całkowitych kosztów tej inwestycji. Natomiast maksymalna wysokość dofinansowania ze środków budżetowych wynosi 25 tysięcy złotych na jeden wniosek. Zatem ten wniosek trzeba wypełnić i złożyć do nas, do miasta. Wkład własny wyznaczyć na poziomie 15% całkowitych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej, ale może to być wniesiony w postaci wkładu finansowego lub wkładu rzeczowego, na przykład przygotowany projekt lub świadczenie pracy społecznej, czy tak zwanej wolontarystycznej. Upiększajmy razem nasze miasto, twórzmy nasze mikroprzestrzenie, bo tak naprawdę wszystkie te projekty z inicjatyw lokalnych mają służyć dobrostanowi naszych mieszkańców.
0: Termin składania wniosków upływa 10 maja. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta, a więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Inicjatywa Lokalna.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Okazuje się, że z roku na rok coraz dłużej przebywamy na L4, mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
4: chorujemy częściej i coraz dłużej, a absencja chorobowa jest zjawiskiem dynamicznym i zmiennym sezonowo. W 2025 roku do rejestru zaświadczeń lekarskich trafiło ponad 27 milionów zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. W sumie dały one ponad 290 milionów dni absencji chorobowej, zarówno z tytułu choroby własnej, jak i z tytułu opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wynosiła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w ZUS-ie. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano 500 000 dni absencji chorobowej więcej. Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich, wystawionych zostało prawie 10 milionów zaświadczeń z tytułu choroby własnej do 5 dni.
0: Najczęściej pracownicy byli nieobecni z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Na kolejnych miejscach znalazły się choroby układu oddechowego oraz urazy i zatrucia. Coraz wyraźniej rośnie jednak udział problemów psychicznych. Wśród ich przyczyn wskazuje się m.in. przewlekły stres, przeciążenie obowiązkami, brak równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz pogarszające się relacje w miejscu pracy. Coraz częściej mówi się też o wypaleniu zawodowym, które staje się jednym z istotnych powodów dłuższych nieobecności.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

tam jeszcze ciekawego wydarzyło się w minionych latach, jeśli chodzi o muzykę, właśnie o 6 dzień maja? No sprawdźmy jeszcze raz. Otóż w 1956 roku w Holandii urodził się Robert Jean-Michel de Kock, członek zespołu Art Company. To ten słynny zespół od słynnej Suzanny. W 1978 roku na konferencji prasowej ONZ zespół Bee Gees ogłosił serię koncertów charytatywnych na rzecz UNICEF. W 1984 roku Mick Jagger i Michael Jackson nagrali utwór State of Shock. Zaś w 1964 roku zespół Beach Boys nagrał słynny przebój All Summer Long. To teraz niech będzie właśnie ta piosenka, to znaczy inaczej, o tym tytule piosenka. Ale jednak zaśpiewa ktoś inny.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Raport zaczynamy od Żyrardowa. Tutaj zwolnicie na pewno jadąc ulicą Mileckiego w kierunku skrzyżowania z 1 Maja. 1 Maja w tym momencie wydaje się być najbardziej zatłoczoną ulicą w mieście i podobnie prezentuje się sytuacja na skrzyżowaniu Jaktorowskiej z Mickiewicza. Jeżeli chodzi o węzeł w Wiskitkach, ten również może sprawić wam problemy. Podobnie będzie na rondzie przy zjeździe i na wjazd na 8 w okolicach Mszczonowa. W samym Mszczonowie Tarczyńska, tutaj nasze mapy pokazują, że będziecie musieli zdjąć nogę z gazu. Na pewno najgorzej w tym momencie jeździ się po Grodzisku Mazowieckim. Tutaj postoicie tak naprawdę wszędzie. Na Matejki 3 Maja, generała Okulickiego, Królewskiej, Sienkiewicza, Bałtyckiej i Żyrardowskiej. Montfiła także będzie problematyczna oraz skrzyżowanie Królewskiej z Teligi. W Milanówku wzmożony ruch na Marszałka Piłsudskiego i Warszawskiej, natomiast w Brwinowie na Powstańców Warszawy.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM.
4: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł i 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł i 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
5: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
4: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
6: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
7: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
8: Myślę, że 80+.
7: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
9: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
4: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński. Na termometrach dziś duże różnice temperatur od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 27 na Mazowszu. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a miejscami także burze.

Minęła 13, a my rozpoczynamy ostatnią dzisiejszą godzinę audycji Niesłychanie Pogodne Granie w Radiu Fama. W kalendarzu środa, 6 maja, 126 dzień tego roku, Sylwester za 239 dni. Judyty, Juranda, Benedykty, Ditty, Jakuba i Filipa, wszystkiego najsłodszego dla wszystkich solenizantów i jubilatów. A w 82 roku, właśnie 6 maja, Diana Ross otrzymała swoją gwiazdę na hollywoodzkim chodniku sławy. To teraz Diana dla nas i Upside Down.

0: Słuchamy reklamy.
1: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Barbara Chlewicka,
2: Danuta Rex, witam serdecznie.
1: No i oczywiście Akademia Sztuki Radia Fama, bo zawsze w tym miłym towarzystwie o sztuce rozmawiamy i dzisiaj też będziemy rozmawiać w zasadzie o sztuce, ale będzie to troszkę inna audycja, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiały o modzie. O modzie nie tylko w kontekście strojów, ale na przykład również tkanin, bo jesteśmy przecież w Żyrardowie, więc jak tu nie mówić o tkaninach.
2: No właśnie, porozmawiamy też o surowcach i jak to z lnem w Żyrardowie było. Modę zazwyczaj tworzy grupa ludzi, która to zapowiada naśladownictwo czegoś, ale najczęściej form ubioru. Lecz styl w modzie jest związany z indywidualnym, przystosowanym do potrzeb psychicznych określonego użytkownika sposobem wyrażania siebie przez formę ubioru.
1: Tu sztuka nam się może mocno przyczynić do poszerzenia naszej wiedzy. Jak ubierali się ludzie na przykład, nie wiem, w średniowieczu czy w tych latach późniejszych?
2: Obrazy są jak gdyby rejestracją tego, jak się kiedyś noszono, jak kiedyś się ubierano. Ubiory, które człowiek nosił właśnie już od zarania dziejów, w tym też biżuterię, umożliwiały poznanie stanowisk politycznych, pochodzenia i kultur.
1: A jakie te surowce były najczęściej wykorzystywane? No bo my oczywiście tu wiadomo, w Żyrardowie na początku powiemy len, ale przecież nie tylko.
2: No tak. Takimi surowcami do produkcji i tworzenia strojów, ubiorów, były najczęściej surowce naturalne. No takie jak juta, len, bawełna i wełna. I tak na przykład w Grecji szyto i wykonywano z tych surowców tuniki na przykład. Nosili je zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jak wiemy, ubiór zmieniał się w zależności od różnych wpływów, w tym różnego rodzaju wydarzeń historycznych i politycznych. Tak więc wojny również miały duży wpływ na to, jak się ludzie ubierali.
1: A jakie wydarzenie miało taki największy wpływ na to, że ta moda się zmieniła?
2: No generalnie można powiedzieć, że na modę wywarło bardzo duży wpływ rewolucja przemysłowa, która odbiła się szerokim echem na wyglądzie ubiorów. To zjawisko miało miejsce w XVIII wieku w Anglii. Rewolucja przemysłowa sprawiła, że powstały maszyny do produkcji odzieży. Dzięki tej masowej właśnie produkcji więcej ludzi mogło dużo łatwiej i szybciej korzystać ze wszystkich nowości, jakie niosła za sobą moda.
1: No tak, rewolucja taka przemysłowa spowodowała to, że mogliśmy produkować materiały, ale również taka masowa produkcja ubrań mogła powstać, z jednej strony można powiedzieć było na pewno bardzo dobre, a z drugiej strony ta masówka teraz to już nas trochę za bardzo zalała. Ale to tak na marginesie. Tak.
2: No i oczywiście musiały powstać maszyny do tej masówki. To były maszyny do produkcji tkanin, ale też do produkcji, do tworzenia takiego haftu. W tej masowej produkcji w 1814 roku to wszystko się wydarzyło i przyspieszyło produkcję odzieży. W XVIII wieku rozwinęły się właśnie również sposoby przędzenia i drukowania bawełny. Dotyczyło to również lnu. Wraz właśnie z masową produkcją sukienki były już bardziej dostępne i zróżnicowane. Ubiór utrwalał różnice społeczne i klasowe. Styl regencji wyróżniał się elegancją i lekkością, zwiewnością też ubioru i miało to duży wpływ na tworzenie XIX-wiecznej odzieży. Odsunięto się od wpływów greckich i klasycystycznych. Talie, choć oczywiście talie kobiece, choć były wysokie, nadal zaczęły się zmniejszać. Wzrosło zainteresowanie modą poprzez podróże i transport, dzięki którym handlowano surowcami i powstałymi produktami odzieży.
1: No właśnie, bo przecież takim tym sposobem do Europy dotarł również jedwab. Przecież ta tkanina zupełnie nie pochodzi z tych naszych europejskich pól.
2: Tu byśmy mogły na temat jedwabiu kolejną audycję zrobić, ale skupmy się.
1: Pozdrawiamy Milanówek.
2: Rewolucja przemysłowa dotarła również na ziemię polskie. W czasach niewoli, kiedy to byliśmy pod trzema zaborami, ale powiem wam, że w Żyrardowie rewolucja przemysłowa, a w szczególności rozwój włókiennictwa, był następstwem pomysłów gospodarczych Druckiego, Lubeckiego. Ciekawostką jest też to, że uruchomiono fabrykę do produkcji lnu dzięki temu, iż przybył do Żyrardowa francuski inżynier Philippe de Girard, który wynalazł mechaniczną przędzalnię włókien lnianych. Przeszkodą stała się klęska powstania listopadowego, ale fabryka lnu przetrwała jedynie, znalazła się w tak zwanej Rudzie Guzowskiej, która należała do Łubieńskich, do rodziny Łubieńskich. To wyroby z lnu, które tam powstawały, oprócz właśnie tkanin na zasłony, serwety, powstawały również materiały do produkcji odzieży.
1: Ponieważ jeśli chodzi o tkaniny lniane, to ty jesteś specjalistką, bo ja na tym się nie znam zupełnie, ale powiedz mi, jak to jest, bo przecież taka tkanina lniana, ona też różniła się, jeśli chodzi o, nie wiem, sposób tkania, o grubość nici, o to, które były bardziej, tak, delikatne, pewnie też i cena tutaj w grę bardzo mocno wchodziła.
2: Muszę powiedzieć, jedynie jestem specjalistką dlatego, że przetestowałam tę tkaninę, pracowałam w Centralnym Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, do którego jeszcze później wrócę, i miałam styczność właśnie z lnem i z możliwością wykorzystania go w różnych kierunkach. Później oczywiście obejrzałam możliwość prezentacji lnu, pracując jeszcze wcześniej w pracowni targów, giełd i wystaw, ponieważ pojechałam na tak zwane targi poznańskie. Miałam okazję zobaczyć, jak nasi polscy modele i modelki zatrudnieni z Warszawy i z Łodzi prezentowali w tak, no, fantastyczny sposób, z taką klasą i te ubiory, i oni sami byli naprawdę bardzo tacy ciekawi, dobrani akurat do możliwości prezentacji Żyrardowa i wyrobów lnianych w Poznaniu. No ja byłam po prostu pod wrażeniem, jako bardzo młodziutka dziewczyna, możliwością uszycia tak cudownych garniturów i sukienek, które naprawdę spełniały swoje zadanie. O tym powiem dlaczego, powiem troszeczkę później. Ale wróćmy do tego, że nie każdy mógł sobie pozwolić na ten surowiec, na tkaniny, na odzież wyprodukowaną właśnie z tego surowca, gdyż ta odzież lniana była zróżnicowana w zależności od pochodzenia. Inne stroje na przykład nosiły kobiety, wracam oczywiście do wcześniejszych lat, nosiły kobiety robotnice, a inne na przykład wyższe warstwy społeczne. Strój robotnic, były to przeważnie takie długie spódnice, marszczone w pasie i koszule. Na głowach pojawiały się takie chusty lub takie czapeczki. Wyższe warstwy społeczne miały suknie szyte zarówno z lnu, jak i z aksamitu. W tych strojach właśnie również pojawił się len. W 1845 roku zakłady znalazły się na linii kolei warszawsko-wiedeńskiej, dzięki czemu rozwijał się m.in. handel z Rosją, Persją i Chinami oraz Bałkanami. Tak więc przemysł włókienniczy w połączeniu z koleją tworzyły miasto, tak też osada fabryczna przekształciła się z czasem właśnie w miasto, a zakłady włókiennicze, których właścicielami byli w XIX wieku państwo Dietrichowie, zaczęły kwitnąć i rozwój produktów lnianych służących m.in. do tworzenia ubiorów również. Len do dziś wzbudza bardzo duże zainteresowanie zarówno w wystroju wnętrz, gdzie projektowano tkaniny i obrusy, wykorzystując stare wzory. Powiem taką ciekawostkę, że sama również popełniłam parę projektów, które wykonywałam w Centralnym Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, ponieważ z czasem, no można powiedzieć, awansowałam, przeniosłam się z pracowni targów, giełd i wystaw do pracowni wzornictwa przemysłowego. Okazało się, że całkiem nieźle mi tam się pracowało, tworzyłam te wzory i nawet udało mi się stworzyć indywidualnie kilka projektów, które wykonywałam na prywatne, takie indywidualne zamówienie do Japonii na przykład, ale też do Australii, do Kanady. Do dzisiaj to bardzo mile wspominam. I ten Żyrardów, no, był wtedy bardzo doceniany.
1: A ja myślę, że to była fajna opowieść, zwłaszcza dla tych naszych słuchaczy, którzy kiedyś mieli taką możliwość, że pracowali właśnie w zakładach lniarskich. Bo chyba wszystkim łza w oku się zakręciła ze wspomnień, takich wzruszeń związanych właśnie ze wspominaniem tych czasów, o których mówiłaś, kiedy jeszcze w Żyrardowie te krosna tkackie po prostu pracowały pełną parą.
2: Tak, ale jeszcze powiem, dodam jeszcze taką informację, że zaprojektować coś to była jedna sprawa, ale później taki projekt, na przykład mój, musiał trafić do tak zwanego Textile Impexu znajdującego się w Łodzi. I tam dopiero zaczynały się schody, ponieważ tacy panowie od spraw technicznych musieli ocenić, czy ta kreska, czy ta plama dobrze wypadnie później w produkcji, bo nie wszystko się udało i czasami bywało, że trzeba było wrócić do tego centralnego laboratorium w Żyrardowie, żeby nanieść poprawki, ale jak już projekt został dobrze oceniony i nadawał się do produkcji, ty wiesz, jakie to było szczęście. No i oczywiście fotografia, tam znajdował się fotograf, on fotografował to. Ja też miałam bardzo dużo takich fotografii moich prac. No muszę przeszperać,

0: mu się nie znalazła.
1: Zwłaszcza w Żyrardowie.
0: Zwłaszcza w Żyrardowie, no oczywiście. No, tutaj jest bardzo dużo turystów, którzy przyjeżdżają i właśnie ten len poszukują i specjalnie do tych sklepów idą, ale my też mamy okazję i cieszmy się, że mamy taką okazję kupić tutaj sobie coś.
1: Mnie bardzo cieszy fakt, że w Muzeum Lniarstwa pracownicy tegoż właśnie muzeum już uruchomili taką swoją produkcję i można tam kupić też tkaniny lniane i mówię to dlatego, że to jest no taki, to było kiedyś takie marzenie pana Jacka Czubaka i ono się właśnie spełnia, że Żyrardów znów produkuje len. Oczywiście na małą skalę, ale jednak.
0: Nie no, super, no ja się po prostu cieszę. To jest tak dla mnie artystyczna tkanina, ten splot. Różnego rodzaju jest właśnie ten splot i przede wszystkim w kontakcie ze skórą. No słuchajcie, to jest coś cudownego.
1: No, dla artystów, malarzy, tak jak dla ciebie, Danusiu, to len jest chyba również bardzo przydatny no, przy malowaniu obrazów, prawda?
0: Oczywiście, przecież ja mam kontakt z tym lnem, ja go dotykam. Czasami to przygotowywałam sama osobiście grunt, jak dawniej te grunty artyści przygotowywali, ale obecnie kupuję gotowe, zagruntowane płótna, ale właśnie lniane. W tym też mam taki sentyment do Żyrardowa, bo wiem, że on tu był produkowany, że on jest taki wspaniały, a naprawdę dla mnie on jest cudowny.
1: A ponieważ mówimy o modzie, a czas no, niestety biegnie nieubłaganie i właściwie musimy zmierzać już ku końcowi, to podsumujmy tę naszą audycję tak nietypowo o modzie.
0: Moda, styl ubierania są w życiu ważne. Na tyle, żeby podkreślały naszą inność i osobowość. Ale pamiętajmy, że nie szata powinna zdobić człowieka, ale człowiek zdobić szatę. Dlatego też życzę Państwu, ażeby w Waszej szafie zagościły też takie ubranka z lnu. I nie dlatego, że one są takie naturalne, przynajmniej nie tylko dlatego, ażeby kontynuować tradycje związane z naszym miastem i być w ten sposób jeszcze bliżej Żyrardowa.
1: Danusiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą audycję, za naszą rozmowę. No a naszym słuchaczom przypomnę, że gościem Radia Fama była Danuta Reks, artystka, malarka. Do usłyszenia.
0: Ja też Ci, Basiu, dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Było mi bardzo miło, że mogłam właśnie opowiedzieć Wam, jak to z lnem było w Żyrardowie. Do widzenia!
2: Słuchamy reklamy.
3: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
2: Po reklamie słuchamy Famy.

W Radiu Fama zaglądamy teraz do naszego notatnika z naprawdę niezwykłymi ciekawostkami. I tak oto. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają największą przewagę mężczyzn nad kobietami w społeczeństwie. Precyzując, 219 mężczyzn przypada na jedynie 100 kobiet. A skoro o kobietach mowa, to teraz coś o kobiecych gadżetach. Otóż szminki mogą zawierać, uwaga, rybie łuski. A George Washington w swoim ogrodzie hodował konopie. A czy wiecie, że najwięcej rozmów telefonicznych rejestrowanych jest? Kiedy? Nie, wcale nie w walentynki, ale zawsze w Dzień Matki. No i zupełnie słusznie, bo o kim jak o kim, ale o naszych mamach po prostu trzeba pamiętać. To teraz Spice Girls i Mama w Radiu Fama dla Was.

0: Paszport w Żyrardowie. Nowy punkt już działa. Mazowsze dla zdrowia swoich mieszkańców. W tym serwisie również 6. edycja marszu 100 km w 24 godziny.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla tych, którzy planują wakacje za granicą, ale nie mają jeszcze paszportu. W Żyrardowie działa już terenowy punkt paszportowy. Dokument można wyrobić na miejscu. To efekt współpracy samorządu miasta i powiatu z administracją rządową. Nowy punkt to przede wszystkim oszczędność czasu, większa wygoda i koniec uciążliwych dojazdów, mówi starosta powiatu żyrardowskiego Andrzej Wilk.
2: To ma kilka dobrych stron, bo poza naszymi uśmiechami i tym, że nie trzeba jeździć, ale szanowni państwo, to są oszczędności czasowe dla rodziców, to są oszczędności czasowe dla dzieciaków, bo wiemy jak wygląda wyrabianie paszportów. To czasami wycieczka jest obydwu rodziców z dzieciakami do punktu paszportowego, ale to także nie tylko oszczędność czasu, ale także bezpieczeństwo, bo nie musimy jeździć czy do Pruszkowa, czy do Warszawy, czy do Skierniewic. Będziemy to mogli wszystko załatwić w Żyrardowie. I mnie to osobiście bardzo cieszy. Organizacyjnie powiem, że wszystko jest dopięte. Będzie można wszystko załatwić w Żyrardowie, w kantorze, w Urzędzie Miasta, na naszych stanowiskach, gdzie już nasi pracownicy już pracują. Natomiast jedyna, można powiedzieć, niewygoda, o której też chcę zasygnalizować, to w przypadku dokonywania płatności za paszport w formie gotówkowej, no będzie trzeba się przespacerować na drugą stronę ulicy do kasy powiatu, bo takie mamy także wymagania, więc jeżeli już uczulam, to jedna niewygoda, no ale to jest dosłownie 3 minuty. Więc zapraszamy, paszporty, jest to przepustka na świat dla wszystkich, więc cieszy mnie bardzo, że nasze wysiłki, które toczyły się kilka miesięcy, mają szczęśliwy finał i już paszporty wyrabiamy w Żyrardowie.
0: Punkt działa w Urzędzie Miasta przy ulicy Limanowskiego i jest czynny w godzinach pracy magistratu od poniedziałku do piątku. Radni województwa mazowieckiego przyznali dofinansowanie na 40 działań związanych ze zdrowiem psychicznym i profilaktyką chorób, między innymi nowotworowych czy metabolicznych. Do powiatów i miast na prawach powiatu trafią prawie 3 miliony złotych, mówi Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Mazowsza.
3: Mazowsze jest jedynym takim regionem w kraju, który tak wiele środków finansowych na rozwój przekazuje innym samorządom. A wśród tych moim zdaniem najważniejszych rzeczy jest oczywiście instrument wsparcia projektów w zakresie zdrowia psychicznego. To 1,5 miliona złotych na przedsięwzięcia w zakresie wsparcia dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży, seniorów z całego Mazowsza. Gratuluję wyłonionym samorządom.
0: W ramach programów Mazowsze dla zdrowia i Mazowsze dla zdrowia psychicznego mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach, badaniach profilaktycznych i wydarzeniach promujących aktywny styl życia.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Trwają zapisy do 6. edycji marszu 100 km w 24 godziny pamięci przewodnik Krystyny Banaszek. Wydarzenie jest organizowane przez instruktorów i harcerzy chówca ZHP Jaktorów. Uczestnik stawia sobie swój własny cel i dobiera długość całej trasy. Wydarzenie rozpocznie się 15 maja o godzinie 20 na stanicy ZHP chówca Jaktorów w Budach Michałowskich. W tym roku marsz ma dodatkowo charytatywne przesłanie. O szczegółach opowiedzą przewodnik Joanna Zgarzańska, komendant marszu, i podharcmistrz Paweł Mariański, komendant chówca ZHP Jaktorów imienia Grupy Campinos AK.
4: Dzień dobry.
5: Czuwaj.
4: Cześć.
5: Witają Was instruktorzy chówca ZHP Jaktorów, organizatorzy 6. edycji marszu 100 km w 24 godziny pamięci przewodnik Krysi Banaszek.
4: Zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 15-16 maja. Startujemy o godzinie 20 w piątek na stanicy chówca ZHP Jaktorów.
5: Jeśli chcesz zobaczyć, czy jesteś w stanie podjąć się wyzwania i pokonać 100 km w 24 godziny, no to właśnie jest to wydarzenie. Do tej pory udało się to 13 osobom na w sumie kilkaset osób startujących.
4: Możesz równie dobrze przyjść po prostu na spacer wśród pięknej okoliczności przyrody po terenach Chełmońskiego i zrobić pętelkę 5, 10 czy 15 km w towarzystwie przyjaciół, rodziny, znajomych.
5: W tym roku wspieramy także osoby potrzebujące wśród naszej lokalnej społeczności. Jest to Pawełek Pokropek, który na swoje leczenie prowadzi już zbiórkę od dłuższego czasu i ma niewiarygodną sumę do zebrania 15 milionów złotych.
4: Zapisy na marsz trwają do 9 maja i zapraszamy Was serdecznie na wydarzenie na Facebooku 100KM24H, edycja 6. Nie zapomnijcie się zapisać.
5: No i co, widzimy się na miejscu chyba.
4: Do zobaczenia.
5: Do zobaczenia.
0: Szczegóły i link do zapisów na Facebooku wydarzenia 100KM24H.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
6: Radio Fama 104.1 FM.
7: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
9: No to ruszamy na lokalne drogi. Zaczynam od Żyrardowa. 1 maja tutaj wzmaga się ruch. Najwięcej samochodów napotkacie na skrzyżowaniach z Limanowskiego oraz Mireckiego. Także na samej ulicy Mireckiego sporo samochodów. W Wiskitkach całkiem spokojnie, gorzej na węźle, na dojeździe do autostrady A2, ale to jest chyba standard i nikogo to nie powinno dziwić z rana. W Sochaczewie wzmożony ruch na Warszawskiej Alei 600-lecia, sporo samochodów też na 15 sierpnia na Gawłowskiej i na Płockiej. W Błoniu korek na Targowej, co też jest standardem. Stoicie również na przejeździe przy ulicy Grodziskiej oraz na skrzyżowaniu Poniatowskiego z ulicą Powstańców. W Grodzisku Mazowieckim tutaj jest ciasno. 3 maja generała Okulickiego, Królewska, Nadarzyńska, Sienkiewicza, Montwiła i Bałtycka. To nie wszystkie ulice, na których samochody dadzą wam się we znaki. A w Milanówku wzmaga się ruch na Warszawskiej i Dębowej do Marszałka Piłsudskiego.
7: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

Niesłychanie pogodne granie to środowe wydanie dobiega końca, ale za chwilę będzie nowy program pod tytułem W dobrym tonie. I zapewniam Was, że gorących przebojów też w nim nie zabraknie. Ciekawostek również. Właśnie je dla Was szykuję. Aneta Czaban, będziemy razem dzisiaj do 18:00.

0: są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
1: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
0: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
2: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
0: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
3: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
0: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku. Idzie zmiana pogody już dziś. W całym kraju przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882 00 54 55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Dzień dobry, tu Radio Fama, tu program w dobrym tonie. Aneta Czaban, witam Was pięknie. Dzisiaj jesteśmy razem do 18. Mamy środę, 6 maja, 126 dzień tego roku, a do Sylwestra 239 dni. Judyty, Juranda, Benedykty, Ditty, Jakuba i Filipa przede wszystkim dzisiaj imieniny. I właśnie tym solenizantom, a także jubilatom posyłamy moc pięknych życzeń. Skoro święto dzisiaj u Filipów, Filip Lato już śpiewał u nas, to teraz inny Filip. Phil, słynny jakże bardzo i lubiany, wręcz kochany. Phil Collins i może na przykład, You Can't Hurry Love? Co by na to?

0: Słuchamy reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 12:15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

6 maja, słuchacie programu W Dobrym Tonie w Radiu Fama, a jak mówi kalendarz świąt nietypowych, dziś mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem święta jest uświadamianie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda, zgodna z przepisami oraz zdrowym rozsądkiem. Tylko w ten sposób zmniejszymy liczbę wypadków na europejskich drogach. Ale czy tak naprawdę trzeba to tłumaczyć? Czyż nie jest to po prostu oczywiste? Uważajcie na siebie. Jeśli teraz być może słuchacie Radia Fama właśnie za kierownicami swoich aut.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Radio Fama 104,1 FM.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Light Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Pada dziś u Was? To raczej nie jest powód do zmartwień, bo po pierwsze susza będzie mniejsza, a po drugie, jak mówią przysłowia na dziś, kiedy Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie. Kiedy nie pada, mokry będzie. Albo jeszcze coś innego? Na świętego Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty. A dzisiaj deszczu sporo w całym naszym kraju, najwięcej na północy i tam najzimniej, bo tylko około 10 stopni. Chmury i opady także na Mazowszu i przelotny deszcz również na ziemi świętokrzyskiej oraz na ziemi łódzkiej. Chociaż w centrum jeszcze ciepło, bardzo ciepło nawet w porównaniu z tym, co na północy, bo 24 kreski. Jutro ten front i chłód przeniesie się już do całego kraju i zobaczymy od 11 do 21 stopni. Najchłodniej na północy, najcieplej na ziemi świętokrzyskiej. I cały czas opady, a także możliwe burze. W piątek troszkę bardziej spokojna pogoda, chociaż przelotny deszcz nadal możliwy na ziemi świętokrzyskiej. Temperatura też bardziej wyrównana, od 13 do 17 kresek.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Light Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
4: Rusza nabór na mieszkania przy Chopina w Żyrardowie. Wokół drewna nowy konkurs na Mazowszu. CPK ogłasza nabór wniosków do konkursu grantowego. W tym serwisie również zaległy mecz w Żyrardowie, szansa na punkty i awans w tabeli.
5: Informacje Radia Fama.
4: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla osób szukających mieszkania. Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna nabór na najem lokali w nowym budynku przy ulicy Chopina 15. Wnioski można składać do 29 maja. O mieszkania mogą ubiegać się osoby spełniające określone kryteria dochodowe i nie posiadające prawa do innego lokalu w tej samej miejscowości. Nabór dotyczy lokali wybudowanych między innymi przy wsparciu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i Funduszu Dopłat. Wysokość partycypacji zależy od metrażu i wynosi od około 49 do ponad 100 tysięcy złotych. Wnioski można składać w siedzibie TBS przy ulicy 11 listopada lub przesłać pocztą. Liczy się jednak termin wpływu do końca naboru. Szczegóły oraz formularze dostępne są na stronie internetowej spółki. Samorząd Mazowsza ogłasza pierwszą edycję konkursu Wokół Drewna. Inicjatywa ma promować i chronić architekturę drewnianą, która przez lata była ważnym elementem krajobrazu regionu. To także forma docenienia osób, które dbają o takie obiekty i zachowują je dla kolejnych pokoleń, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa.
6: Wokół drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
4: Szczegóły i formularz dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego mazowia.pl.
5: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
4: Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego lokalnie z CPK 2026. Łączna wartość grantów wyniesie 1 000 000 zł. Program ma wspierać lokalne inicjatywy społeczne i ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz budowania dobra wspólnego, polegającego w szczególności na wzroście aktywności społecznej i zwiększaniu roli inicjatyw oddolnych oraz pogłębianiu integracji. Na realizację jednego projektu wnioskodawca może przeznaczyć od 5 do 20 tysięcy złotych, a każda organizacja może złożyć aż 3 wnioski. Do konkursu można zgłaszać projekty z dziedzin takich jak edukacja, nauka i oświata, bezpieczeństwo, sport i kultura fizyczna, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność charytatywna, w tym działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, turystyka i rekreacja, budowanie kapitału i dobrostanu społecznego czy dobro wspólne. O wsparcie mogą ubiegać się instytucje publiczne i organizacje. Wnioski można składać do 17 maja bieżącego roku na stronie cpk.witkac.pl, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej portpolska.pl. Dziś o 18 na stadionie przy ulicy Piastowskiej rozegrane zostanie zaległe spotkanie 16 kolejki 5 ligi. Żyrardowianka Żyrardów podejmie LKS Chlebnię. Gospodarze są obecnie w środku tabeli i zajmują 7 miejsce tuż za dzisiejszym rywalem. To więc bezpośredni pojedynek sąsiadów w tabeli i okazja, by umocnić swoją pozycję. Do kibicowania zaprasza Krzysztof Rogoziński z Żyrardowianki.
7: Zapraszamy naszych kibiców na stadion piłkarski w środę 6 maja o godzinie 18. Tym razem przeciwnikiem będzie LKS Chlebnia. Gramy o ligowe punkty, liczymy na Was. Przyjdźcie, kibicujcie, żebyśmy razem świętowali zwycięstwo. Naprzód Żyrka!
4: W ostatnim meczu obu drużyn lepsza była Żyrardowianka, która wygrała na wyjeździe 2-0. Teraz zespół liczy na powtórkę przed własną publicznością. Początek meczu o godzinie 18.
5: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
2: Radio Fama 104,1 FM.

0: bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: W dalszym ciągu utrudnienia na ulicy Radziejowickiej, jadąc z Grodziska Mazowieckiego w kierunku Kałęczyna, tam najprawdopodobniej zdejmiecie nogę z gazu. W całym Grodzisku Mazowieckim tłoczno przede wszystkim na skrzyżowaniu generała Okulickiego z Królewską. Postoicie też na Nadarzyńskiej, na Piaskowej, na Sienkiewicza i na Bałtyckiej. W pobliskim Milanówku tłoczno na Warszawskiej oraz na skrzyżowaniu Królewskiej z Nowowiejską. Natomiast w Brwinowie coraz więcej samochodów napływa ulicą Wilsona i Powstańców Warszawy. Cały ruch kieruje się oczywiście w stronę Ronda Kowalskiego. W Błoniu niezmiennie stoi Targowa, stoi również Poniatowskiego do Powstańców, sporo samochodów też na Grodziskiej. Natomiast w Sochaczewie tutaj postoicie na Alei 600-lecia oraz na ulicy Warszawskiej. W Żyrardowie natomiast tutaj wzmaga się ruch na ulicy 1 Maja, sporo samochodów też napotkacie na Mireckiego, a w Mszczonowie i Wiskitkach bez większych utrudnień.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM.

0: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
1: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we 2-3 nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
2: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
1: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
2: Ci strażacy, mówiło się rano, że 2 strażaków trafiło do szpitala.
1: To były zasłonięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
3: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
2: Błyskawicznie.
3: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
0: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
4: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
0: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
5: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
0: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
5: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
0: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36. W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, pod wieczór burza, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju chłodniej. Dziś natomiast maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 26 stopni na Mazowszu.
6: Radio Fama 104,1 FM.

Środa, 6 maja, na zegarach po 15:00, słuchacie Radia Fama, a w Radiu Fama program W Dobrym Tonie. Słońce z nami od 4:56 do 20:10 przez 15 godzin i 13 minut. Judyta, Jurand, Benedykt, Dita, Jakub i Filip. To oni dzisiaj świętują i im, a także jubilatom posyłamy bardzo gorące życzenia. To teraz jeszcze jeden Filip, może tym razem Filip George i Wish You Were Mine.

0: Słuchamy reklamy.
1: Możesz wydrukować stosy ulotek, którymi okleisz słupy w mieście. Możesz swoje usługi reklamować donośnym głosem i przez megafon. Albo pukając do setek drzwi, zabawić się w akwizytora. Ale od wydatków i nerwów złapiesz się za głowę. Jeszcze odpukać ją stracisz. Lepiej zapukaj do Radia Fama w Żyrardowie na ulicy 1 Maja 14 lub zadzwoń pod numer 46 854 1050 i zareklamuj się u nas. Skuteczna reklama. Tylko w Radiu Fama.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Lavantil, salon z bielizną damską i męską. Oferujemy profesjonalny dobór biustonoszy polskich producentów oraz szeroki zakres rozmiarów. Zapraszamy na zakupy do nowej lokalizacji. Żyrardów, ulica Okrzei, 8/14, lokal 10. Co tydzień nowe promocje.
0: To były ogłoszenia płatne. Zadzwoń 46 854 1050.

Czy może właśnie myślicie, co tutaj zjeść na obiad takiego, żeby było dobre, ale żeby nie przekraczało ilości kalorii, żeby ten deficyt zachować i tak dalej, żeby było zdrowo, ale i smacznie jednocześnie? Otóż, moi drodzy, komunikat jest taki i to bardzo ważny. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Chipsy, cola, lody, cheeseburger z podwójnym serem, coś jeszcze? Wszystko, na co masz ochotę. W końcu dziś Dzień Bez Diety.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Dzisiejsza środa zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami na południu i w centrum kraju. Okresami wystąpią opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy, obfite na zachodzie i na północy. Na południu, wschodzie i w centrum Polski mogą pojawiać się burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 stopni na Pomorzu, przez 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w burzach mocno powieje. Czwartek na północnym wschodzie przyniesie większe przejaśnienia i zanikające opady. W pozostałych regionach będzie pochmurno, również z opadami do 30 litrów na metr kwadratowy. Na południu nadal możliwe są burze. Na termometrach od 12 stopni do 23. Piątek na południowym zachodzie upłynie pod znakiem większego przejaśnienia i zanikających opadów. W pozostałych regionach niebo zasnują chmury i spadnie już zdecydowanie mniejsza ilość deszczu. Od 12 do 18 kresek. A na sobotę prognozuje się zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Słupki rtęci pokażą od 14 stopni na Podlasiu, przez 17 w centrum, do 21 na południu.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Rusza ogólnopolski tydzień bibliotek. Młody, aktywny, kulturalny, mikrogranty na kulturę. W tym serwisie również zaległy mecz w Żyrardowie, szansa na punkty i awans w tabeli.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Biblioteka Pedagogiczna w Żyrardowie rozpoczęła ogólnopolski tydzień bibliotek od warsztatów pod hasłem Złota Rybka i nie tylko. W ramach spotkania odwrócono znane przysłowie i okazało się, że dzieci i ryby głos mają. Dodatkowo odbyła się dyskusja na temat motywu ryby w literaturze, sztuce i filmie. O tym, co jeszcze przygotowano na 23 tydzień bibliotek, mówi Marta Sydry, kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Żyrardowie.
2: Kolejną propozycją są zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych. Odbędą się one 8 maja w godzinach od 10 do 12 pod tytułem Jak działa biblioteka. Z kolei 13 maja o godzinie 11 zapraszamy na warsztaty stacjonarne, które poprowadzi Agata Łankowska, nauczyciel w zespole szkół nr 3 w Iskitkach. Tytuł warsztatów: Celebracja i edukacja, gra zadaniowa zamiast akademii. Jest to propozycja dla nauczycieli, którzy szukają nowych i świeżych pomysłów na szkolne uroczystości. Prowadząca pokaże, jak wykorzystać gry zadaniowe, by zamienić sztywne, poważne apele w świetną i angażującą młodzież zabawę. Dzień później, 14 maja, w naszej bibliotece zrobi się naprawdę nietypowo. Na uczniów klas piątych czekają zajęcia pod intrygującym tytułem Biblioteka Szaleńca. Kurioza wydawnicze. Pokażemy młodzieży, że książka nie zawsze wygląda tradycyjnie. Będziemy odkrywać literackie dziwadła i nietypowe formy wydawnicze, udowadniając, że biblioteka to miejsce pełne fascynujących tajemnic i opowieści.
0: Zwieńczeniem tygodnia bibliotek będzie finał 4. edycji konkursu Zaczytany nauczyciel w Bibliotece Pedagogicznej. Szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych biblioteki. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, aktywny, kulturalny, mikrogranty na kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
3: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna, wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być te osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzyrardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Dziś o 18 na stadionie przy ulicy Piastowskiej rozegrane zostanie zaległe spotkanie 16 kolejki 5 ligi. Żyrardowianka Żyrardów podejmie LKS Chlebnię. Gospodarze są obecnie w środku tabeli i zajmują 7 miejsce, tuż za dzisiejszym rywalem. To więc bezpośredni pojedynek sąsiadów w tabeli i okazja, by umocnić swoją pozycję. Do kibicowania zaprasza Krzysztof Rogoziński z Żyrardowianki.
4: Zapraszamy naszych kibiców na stadion piłkarski w środę 6 maja o godzinie 18. Tym razem przeciwnikiem będzie LKS Chlebnia. Gramy o ligowe punkty. Liczymy na Was. Przyjdźcie, kibicujcie, żebyśmy razem świętowali zwycięstwo. Naprzód Żyrka.
0: W ostatnim meczu obu drużyn lepsza była Żyrardowianka, która wygrała na wyjeździe 2-0. Teraz zespół liczy na powtórkę przed własną publicznością. Początek meczu o godzinie 18.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
5: Radio Fama 104,1 FM.

0: dove l'estico.
1: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroku w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
3: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
1: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
4: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
5: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
6: Trudne słowo, jakieś kolczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
5: Jak napisać liście?
7: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
5: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
1: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada. Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu. Pod wieczór burze, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej.
8: Radio Fama 104,1 FM.
9: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
10: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
11: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Vixen dzisiaj śpiewał w naszym hicie dnia i jak wam się podobało? To już po 16, środa, 6 maja, Judyty, Juranda, Benedykty, Dity, Jakuba, Filipa. Piękne życzenia dla wszystkich dziś świętujących, ale także dla każdego z was. Po prostu miłego, udanego popołudnia. I tak jeszcze Filipowo polećmy, skoro dzisiaj Filipa w kalendarzu. Filip Bailey teraz i Walking on Chinese Wall. Pospacerujemy wspólnie z nim po chińskim murze.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarię. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Barbara Chlewicka, zapraszam na program Nasze Miasto, a naszym gościem jest prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor oraz wszystkich słuchaczy Radia Fama.
1: A rozmawiać będziemy o Żyrardowie, no i temat, który ostatnio nie schodzi z ust mieszkańców, no bo nasz dworzec to po prostu perełka i informacja o tym, że będzie remontowany, rewitalizowany, to jest naprawdę bardzo dobra informacja. Zwłaszcza, że tak naprawdę budżet Żyrardowa nie poniesie z tego tytułu właściwie większych kosztów, ponieważ budynek zostanie wyremontowany przez PKP.
2: Remont budynku dworca był jedną z takich moich deklaracji wobec mieszkańców i konsekwentnie dążę do realizacji tych deklaracji. W tym przypadku mówimy o budynku dworca, o jego remoncie, który nie stanowi własności miasta, a stanowi własność Polskich Kolei Państwowych. Oczywiście my jako miasto cały czas współpracujemy z koleją w zakresie remontu budynku dworca, uzgadniamy dokumentację, a jednocześnie deklarujemy pewne działania, które będą miały miejsce po remoncie dworca. Mówię tutaj konkretnie o wynajmie przez miasto części powierzchni, tak aby świadczyć w tym miejscu również usługi miejskie. I to wszystko staje się, szanowni państwo, faktem. Mieliśmy okazję już informować, że PKP SA pozyskały potężną kwotę dofinansowania ze środków europejskich, bo jest to prawie 25 milionów. Natomiast całość inwestycji oceniana jest na około 30, a więc tę brakującą część, czyli udział własny, finansuje kolej. I jest to dobra wiadomość dla nas wszystkich, bo tak jak pani raczyła zauważyć, jest to perełka, która tak naprawdę stanie się perłą, diamentem, jeśli chodzi o zabytki w Żyrardowie, oczywiście po remoncie, po rewitalizacji tego dworca. Ja przypomnę tutaj też przy okazji, że miasto w projekcie partnerskim z gminą Wiskitki złożyło w tej chwili i oczekujemy na wyniki konkursu, jeśli chodzi o dofinansowanie europejskie, związane z przebudową całego placu przed dworcem wraz z częścią ulicy POW. Fajnie by było skorelować te dwa zadania i rzeczywiście mówić wtedy już o kompletności i komplementarności realizacji tego projektu. Zresztą, tak jak obserwuję czasami pytania ze strony mieszkańców, to odnoszę wrażenie, że i ja to zresztą bardzo dobrze rozumiem, bo taka jest nasza natura, że chcielibyśmy mieć wszystko jednocześnie w tym samym czasie, ale chcę zapewnić, że tak samo jak w przypadku dworca, powiedziałem państwu o tym remoncie wtedy, kiedy poznałem fakty, co nie znaczy, że wcześniej miasto nic w tej materii nie robiło, bo to jest nieprawda. Robiliśmy bardzo dużo, dla mnie liczy się efekt, bo dzisiaj możemy mówić o zakończeniu prac dokumentacyjnych w tym roku, zorganizowaniu przetargu ze strony kolei na wybór wykonawcy i najdalej w styczniu ten wykonawca powinien wejść na plac budowy, a przewidywane zakończenie tego remontu kolej planuje na rok 2028. I tak mógłbym mówić po kolei o innych rzeczach. Cały czas działamy przy budowie nowego przejścia bezkolizyjnego, jeśli chodzi o tory PKP na granicy z Międzyborowem. Ten temat nie umarł. Tak jak powiedziałem, chcę mówić i informować mieszkańców o faktach i wszystko wskazuje na to, że kolejne fakty będę mógł w niedługim czasie na ten temat przedstawić. Zapewniam, że miasto nie zapomniało o budowie tej nowej przeprawy i czynimy wszelkie działania, aby tak to się stało. No, gdzieś tam ktoś pytał o wybieg dla psów, bo kiedyś o tym rzeczywiście mówiłem, deklarowałem taki wybieg. Proszę bardzo, proszę spojrzeć do budżetu miasta na rok 2026. W tym roku mamy i wykonamy projekt takiego wybiegu, a w roku 2027 ten wybieg po prostu zostanie wykonany. To samo przecież było ze skateparkiem. I też nie było ciszy, szanowni państwo, bo zanim uroczyście otworzyliśmy skatepark, to wiele godzin konsultacji, projektowanie, znalezienie wykonawcy, pozyskanie dofinansowania, tak, na tę inwestycję, a dzisiaj mówimy o faktach, czyli o otwartym już skateparku. To samo dotyczyło basenów letnich. Obiecywałem, deklarowałem, że te baseny powstaną i 20 czerwca, wszystko na to wskazuje, w sposób oficjalny przekażemy te baseny do użytkowania naszym mieszkańcom. I to są fakty. To samo dotyczy wody geotermalnej. To nie jest tak, że wywierciliśmy otwór badawczy i na tym poprzestajemy. Nie, cały czas nasze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej poszukuje najlepszego rozwiązania w zakresie finansowania, w zakresie ekonomicznym wykorzystania tej wody. To nie dzieje się z dnia na dzień, szanowni państwo. To są procesy, a więc one wymagają trochę czasu, co nie znaczy, że tego nie będzie. Mógłbym to samo powiedzieć o pytaniach o skanalizowanie miasta. W tej chwili, jeśli chodzi o część zamieszkałą Żardowa, to jest prawie 100% skanalizowania. Natomiast mamy taką sytuację, że powstają nowe osiedla, nowe domy i również nasze przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej z panem prezesem na czele podejmuje działania tak, aby ten proces dalszego kanalizowania tych ostatnich, powiedziałbym, części zamieszkałych miał w najbliższym czasie miejsce. To tak może trochę długo na temat tych naszych działań, których nie zaniedbujemy, których może czasami nie widać, ale tak jak powiedziałem, ja lubię mówić o konkretach, czyli o faktach, a nie o tym, co może być, a może nie być. Więc dla mnie to jest istotne, że to wszystko, o czym mówię, dzieje się. To się toczy, szanowni państwo. Chwilę cierpliwości.
1: Ale skoro mówimy o faktach, to powiedzmy również o tym fakcie, który chyba bardzo cieszy mieszkańców Żyrardowa. Ja zresztą miałam okazję dzisiaj, wchodząc do Urzędu Miasta, przejść obok Wydziału Paszportowego i rozmawiałam z jednym z mieszkańców, który z ogromnym uśmiechem powiedział: proszę pani, to już jest XXI wiek. Mnie się to bardzo podoba. No, powiem szczerze, że widać ogromne zainteresowanie mieszkańców i radość z tego, że nie musimy już jeździć gdzieś do innych miast i usytuowanie tego w Kantorze ma też taki dodatkowy wymiar, że osoby z powiatu żyrardowskiego, którzy przyjeżdżają tutaj do Żyrardowa, mogą też tę naszą perełkę rewitalizacji zobaczyć na własne oczy.
2: Tak, to biuro terenowe paszportowe przyświecało mi cel taki, jakim było jego stworzenie od początku, a więc mógłbym powiedzieć już na etapie opracowywania dokumentacji, rewitalizacji czy też remontu budynku kantoru, który stał się siedzibą Urzędu Miasta. Trzeba było znaleźć na tej drodze grono dobrych ludzi, którzy by pomogli ten cel zrealizować i tak się rzeczywiście stało. Te moje deklaracje czy obietnice stały się faktem dzisiaj. Szanowni państwo, od poniedziałku biuro paszportowe jest czynne, obsługuje mieszkańców, interesantów, bo przypomnę tutaj, że dzięki współpracy właśnie z zarządem powiatu żardowskiego, panem starostą, z panem wojewodą, to biuro obsługuje mieszkańców całego powiatu żardowskiego. Ale że mieszkańcy Żyrardowa to ponad połowa ogólnej ludności mieszkańców naszego powiatu, to przede wszystkim mogę gratulować właśnie mieszkańcom Żyrardowa, że nie trzeba już dzisiaj jeździć do Warszawy, do Skierniewic. Wystarczy to zrobić na miejscu z tych informacji, które posiadam. Pierwszego dnia terenowe biuro paszportowe odwiedziło kilkadziesiąt osób, drugiego dnia było podobnie, a więc póki co ten punkt cieszy się ogromnym zainteresowaniem i dlatego z przyjemnością w sposób taki oficjalny wezmę udział w uroczystościach związanych właśnie z takim podniosłym faktem, jakim jest otwarcie terenowego biura paszportowego w Żyrardowie, w siedzibie Urzędu Miasta, czyli u nas, w kantorze.
1: To teraz temat już, można powiedzieć, z innej bajki, ale dotyczący również mieszkańców Żyrardowa, a zwłaszcza tych osób, które potrzebują wsparcia, pomocy, bowiem pan i Centrum Usług Społecznych zorganizowaliście bezpłatne konsultacje dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, jeśli chodzi o problemy z wadami wymowy, a więc konsultacje logopedyczne. Proszę powiedzieć, kto może skorzystać z tych konsultacji, no i gdzie udać się po taką pomoc?
2: Mówiliśmy dosyć długo już dzisiaj o tych kwestiach związanych z inwestycjami, a więc takimi projektami, powiedziałbym, twardymi, namacalnymi, które można zobaczyć, dotknąć. I rzeczą dla mnie bardzo ważną jest, co wielokrotnie podkreślam, zrównoważony rozwój miasta. To nie tylko inwestycje, ale również projekty w sferze społecznej. I niewątpliwie do takich należą bezpłatne konsultacje logopedyczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Jeżeli podejrzewamy u swojego dziecka jakieś problemy z wymową, możemy skorzystać z tego projektu, który prowadzi Centrum Usług Społecznych w Żylardowie przy ulicy Piaskowej i po prostu do tego projektu zgłosić swój akces. Nic prostszego jak zadzwonić do CUS-u. Jeszcze raz przypomnę, rozwinę tę nazwę Centrum Usług Społecznych w Żylardowie i tam po prostu dokonać zapisu na taką konsultację. Proponuję skorzystać, jeżeli podejrzewamy u naszego dziecka jakieś problemy związane właśnie, głównie chodzi tutaj o wady wymowy. Tym bardziej, że te konsultacje, szanowni państwo, są bezpłatne, a więc trzeba tylko się po prostu zgłosić, wykazać dobrą wolę, no i chęć pomocy dziecku, jeżeli podejrzewamy, że jakieś problemy występują, na przykład w wymawianiu głosek, budowaniu zdań lub generalnie komunikacji. Gorąco państwa do tego projektu i do udziału w tym projekcie zachęcam.
1: Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu dużo rozmawialiśmy o inwestycjach drogowych i myślę, że w kolejnym tygodniu wrócimy do tego tematu, bo z tego co wiem, planuje pan taki przegląd tych inwestycji na terenie całego naszego miasta, więc pewnie będziemy mieli o czym porozmawiać.
2: Będziemy mówili o tym, co udało się w tym względzie zrealizować, co jest jeszcze w trakcie realizacji i o tych najbliższych planach związanych z budową dróg, remontami kapitalnymi innych, a także o współpracy z gminą Radziejowice, bo przypomnę, że w ramach stosownego porozumienia gmina Radziejowice będzie jeszcze w tym roku realizowała dwie drogi, które są na takim styku sąsiedztwa pomiędzy naszymi gminami, z których korzystają zarówno mieszkańcy gminy Radziejowice, jak i nasi, czyli żardowiacy. Będzie spory materiał.
1: A ja dziękuję za rozmowę i przypomnę słuchaczom Radia Fama, że naszym gościem był prezydent Żylardowa, pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Do usłyszenia.
2: Dziękuję i serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam i gorąco zachęcam do korzystania z tych naszych inwestycji dedykowanych rekreacji przede wszystkim, do korzystania z tych naszych nowych parków, plenerowych siłowni, ścieżek edukacyjno-ekologicznych. Warto. Pogoda jest piękna. Korzystajmy z tego dobra, które przez ostatnie lata wypracowaliśmy. Serdecznie pozdrawiam.
3: Słuchamy reklamy.
4: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Krzanów Duży 1F. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
3: Po reklamie słuchamy Famy.

Kalendarz świąt nietypowych mówi także, że dzisiaj mamy święto Gwardii Szwajcarskiej. Gwardia ta to formacja, która pełni rolę straży przybocznej papieża. W całej swojej historii stoczyła tylko jedną bitwę, za to bardzo krwawą. 6 maja w 1527 roku ochroniła ówczesnego papieża Klemensa VII przed armią najemników cesarza Karola V, którzy najechali Rzym. W tej nierównej walce ponieśli jednak ogromne straty. Na pamiątkę tego wydarzenia 6 maja właśnie obchodzimy święto Gwardii Szwajcarskiej.

0: rusza nabór na mieszkania przy Chopina w Żyrardowie. Wokół drewna nowy konkurs na Mazowszu. Na koniec prezydent Żyrardowa zachęca do składania inicjatyw lokalnych.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla osób szukających mieszkania. Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna nabór na najem lokali w nowym budynku przy ulicy Chopina 15. Wnioski można składać do 29 maja. O mieszkania mogą ubiegać się osoby spełniające określone kryteria dochodowe i nie posiadające prawa do innego lokalu w tej samej miejscowości. Nabór dotyczy lokali wybudowanych między innymi przy wsparciu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i Funduszu Dopłat. Wysokość partycypacji zależy od metrażu i wynosi od około 49 do ponad 100 tysięcy złotych. Wnioski można składać w siedzibie TBS przy ulicy 11 listopada lub przesłać pocztą. Liczy się jednak termin wpływu do końca naboru. Szczegóły oraz formularze dostępne są na stronie internetowej spółki. Samorząd Mazowsza ogłasza pierwszą edycję konkursu Wokół Drewna. Inicjatywa ma promować i chronić architekturę drewnianą, która przez lata była ważnym elementem krajobrazu regionu. To także forma docenienia osób, które dbają o takie obiekty i zachowują je dla kolejnych pokoleń, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa.
2: Wokół drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
0: Szczegóły i formularz dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego mazowia.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Prezydent Żyrardowa ma ważną informację dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą działać lokalnie i mieć wpływ na swoje otoczenie. Chodzi o inicjatywy lokalne, program, w ramach którego można zgłaszać własne pomysły i realizować je przy wsparciu miasta. Termin składania wniosków upływa już 10 maja, mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Szanowni Państwo, od kilku lat w naszym mieście funkcjonuje taki program pod nazwą Inicjatywy Lokalne. Na przestrzeni tych kilku lat zostało zrealizowanych w tej chwili około 100 projektów za łączną kwotę ponad 2 milionów złotych. Większość realizowanych zadań dotyczyła budowy oświetlenia ulicznego, ale również powstawały lub zostały rozbudowane place zabaw, siłownie plenerowe, remontowano chodniki, czy też modernizowano tereny rekreacyjno-sportowe. Ja tylko przypomnę, że w tym programie można otrzymać dofinansowanie na taki własny pomysł, autorski czasami pomysł, który dotyczy być może niewielkiej przestrzeni, bo głównie chodzi o tę przestrzeń naszą, która nas otacza w miejscu chociażby zamieszkania, a więc nie są to ogromne, wielomilionowe projekty, ale bardzo ważne, tak, w takim codziennym życiu właśnie mieszkańców Żyrardowa. Wysokość dofinansowania to jest 85% dla takiego pomysłu, natomiast pozostałą część, czyli 15%, możemy uzupełnić na trzy sposoby. Może to być praca społeczna związana z realizacją takiego pomysłu. Może to być nakład rzeczowy, chociażby w postaci projektu na taki pomysł, ale również taka droga chyba najprostsza, to może być wkład pieniężny. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków budżetowych nie może przekroczyć w tym przypadku 25 tysięcy złotych. Co należy zrobić, aby taką lokalną inicjatywę zgłosić? Przede wszystkim mieć dobry pomysł. To jest podstawa. Zebrać co najmniej 25 podpisów, które ten pomysł popierają, mówię tutaj o mieszkańcach miasta, i uzupełnić wkład własny, tak jak już mówiłem, to jest 15% całości kosztów. No i złożyć wniosek na ten temat tutaj u nas w Urzędzie Miasta i właśnie, co jest w tej chwili najważniejsze, 10 maja upływa termin na składanie tych wniosków, więc gorąco zachęcam. Zostało jeszcze kilka dni, aby ten pomysł znaleźć, przygotować wniosek, zebrać te podpisy. To nie są rzeczy skomplikowane i wniosek złożyć. Gorąco Państwa zachęcam. Przykładów w mieście jest już ponad setka realizacji tego rodzaju pomysłów i przyznaję, że te nasze inicjatywy lokalne nadal cieszą się zainteresowaniem i popularnością. Przypomnę, 10 maja upływa termin składania tego rodzaju wniosków. Szanowni Państwo, bierzmy sprawę w swoje ręce. Nawet jeśli nie są to, tak jak już miałem okazję powiedzieć, wielomilionowe inwestycje. Pozdrawiam.
0: Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Inicjatywa Lokalna.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Od wczoraj do piątku włącznie przynajmniej dotyka nas i dokucza nam front chłodno-deszczowy. O, tak sama sobie wymyśliłam tę nazwę, ale myślę, że ona jest dość adekwatna. Szczególnie jeżeli chodzi o północ naszego kraju, bo tam dzisiaj zaledwie tylko 9-10 stopni i najmocniej pada. W centrum jeszcze cały czas ciepło, 24, ale tutaj też opadów nie unikniemy. I taka przeplatanka pogodowa do końca tygodnia. Natomiast jeżeli chodzi o następny tydzień, to ja nie wiem, co mam wam powiedzieć, bo spotkałam się z przynajmniej dwiema zupełnie rozbieżnymi prognozami. Jedne mówią, że kiedy nadejdą zimni ogrodnicy, czyli 12, 13, 14 maja, będzie również i zimno w pogodzie, nawet gdzieniegdzie przymrozki. Natomiast inna prognoza mówi o gwałtownym pogodowym zwrocie akcji i, uwaga, ekstremalnych upałach. Mają one nadejść już mniej więcej na początku przyszłego tygodnia. A najgorętszym dniem, zdaniem tej prognozy, ma być środa, ta za tydzień, 13 maja, gdzie termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie w cieniu. Którą opcję wybieracie? Bo ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, którzy synoptycy będą mieli rację.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
4: Radio Fama 104.1 FM.

0: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
1: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
2: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
3: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
0: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
0: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
6: Poloneza, czas zacząć!
7: Pan jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
8: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
9: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
0: Polonę zatańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic. Pod wieczór burze, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej, od 9 do maksymalnie 23 stopni i nadal deszczowo, a miejscami głównie na południu i południowym wschodzie zagrzmi.
10: Radio Fama 104,1 FM.

Minęła 17, a skoro tak, to zapraszam Was na ostatnią godzinę dzisiejszego programu w dobrym tonie w Radiu Fama. Środa nieustająco, 6 maja. Dzień, który trwa 15 godzin i 13 minut i który dłuższy jest od najkrótszego, już o ponad 7,5 godziny. Filipa, Jakuba, Judyty, Juranda, Benedykty i Ditty. To ciekawe imię, Ditta. Nie spotkałam się z takim. No oprócz tego oczywiście, że w kalendarzu czytam to imię dla Was zawsze właśnie 6 maja. Ale jednak Filipa teraz kolejnego wybieram, żeby tutaj zaśpiewał i zagrał. Filip Rastatt i Tear Me Down.

0: Słuchamy reklamy.
1: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, oklejnowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Lavantil, salon z bielizną damską i męską. Oferujemy profesjonalny dobór biustonoszy polskich producentów oraz szeroki zakres rozmiarów. Zapraszamy na zakupy do nowej lokalizacji. Żyrardów, ulica Okrzei, 8/14, lokal 10. Co tydzień nowe promocje.
0: To były ogłoszenia płatne. Zadzwoń 46 854 1050.

0: Mistrzów.
1: Dzień dobry, Beata Maria Kwiatkowska, podcast Cechy Mistrzów. Dzisiaj naszym gościem, moim państwa, jest pan Maciej Witaszczyk.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Jest pan prezesem piekarni Witaszczyk.
2: Tak, piekarnia Witaszczyk, spółka z o.o., nasza siedziba mieści się w Mianówku przy ulicy Dworcowej 1.
1: Chciałam panu bardzo serdecznie podziękować za to, że jako właściwie pierwsza, nie chcę powiedzieć podmiot, ale jako pierwszy zgłosił się pan do żyrardowskiego kulinarnego szlaku turystycznego. To był taki mój pomysł, który myślałam, przyznam, że nie wypali, bo napisałam do bardzo wielu i piekarni, i cukierni, i restauracji i odpowiedziały mi na początku dwie. I właśnie pan był pierwszy. I jestem za to bardzo wdzięczna, że w tym pomyśle zobaczył, ja tak to rozumiem, zobaczył pan jakąś wartość. Ja mam nadzieję, że jesteśmy w stanie, to tylko powiem, stworzyć szlak turystyczny, gdzie ludzie będą mogli z jednego miejsca przejść do drugiego i popróbować rzeczy, które może niekoniecznie są bardzo związane z historią Żyrardowa, ale gdzie Żyrardów, roślinność, która tutaj jest i była, czy historia, były inspiracją do stworzenia tych przepisów. Myślałam sobie, że w tym może być, w tym coś może być. I jak pan się zgłosił, to pomyślałam sobie, no to wspaniale, to znaczy, że warto ten pomysł kontynuować, ale nie chcę tutaj sobie sama kadzić, tylko chciałam zapytać, co było dla pana motywacją, bo rozumiem, że z tego, co widziałam, że państwo już mieliście takie produkty, które nawiązywały w jakiś sposób do historii Żyrardowa i do tych rzeczy, które są z Żyrardowem kojarzone.
2: Miło mi tak, że mogliśmy tutaj wziąć w tym udział. Dlaczegośmy się zgłosili? To znaczy, ja jestem fanem zawsze lokalnych inicjatyw i tak jak mogę, to je wspieram. Mamy całą ścianę różnych podziękowań, bo jakby staramy się, znaczy uważam, to jest takie moje bardzo silne wewnętrzne przekonanie, będąc w wielu krajach, no też studiując w Niemczech i mając jakby świadomość tego, jak kultury w różnych rejonach świata wyglądają. Lokalny patriotyzm to jest podstawa rozwoju społeczeństwa. W każdym kraju, w każdym miejscu każdy powinien dbać o własny ogródek. I jakby uważam, że lokalna inicjatywa, która wspiera jakby pokazanie na zewnątrz, że my tu jesteśmy, my mamy taką historię, my jakby mamy swoje korzenie, chodźcie, zobaczcie nas, mamy się czym pochwalić. Uważam, że jest to zawsze godne podkreślenia z uwagi na to, że każdy chciałby jakby należeć do jakiejś wspólnoty i jakby nie dość, że to scala lokalnych tutaj, lokalne osoby mieszkające i jakby nadaje im sens, jakby, że ja jestem stąd, ja nie jestem w Żyrardowie przez przypadek, tylko jakby Żyrardów to jest, znam to miasto, znam tą historię, gdzieś ona we mnie jest, tak? No to taki szlak kulinarny też jest w jakimś stopniu wpisuje się w taką narrację o takim właśnie lokalności tutaj, czy biznesów, czy ludzi, którzy tu mieszkają. I jeżeli taki szlak by powstał, jeżeli powstałaby taka inicjatywa, która by się tutaj przyjęła, którą w jakiś sposób można by było później nawet przy pomocy jakichś środków unijnych, czy też miasta rozpromować, także słuchajcie, mamy taką inicjatywę. Wiele takich inicjatyw powstaje lokalnych mimo wszystko. One są niewielkie, bo jakby lokalne tutaj gminy nie są duże, ale one powstają. W Milanówku też była taka inicjatywa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Lokalnych i jakby ona się skupia wokół czegoś, wokół jakiejś idei. Do tego ludzie dochodzą, bo ludzie chcą być we wspólnocie, chcą czuć to poczucie wspólnoty. I pierwsza rzecz to jest spajanie, czyli ten cement, który spaja tą lokalną wspólnotę. Druga rzecz to jest jakby pokazanie na zewnątrz, że jesteśmy trochę inni, chodźcie do nas, zobaczcie, co jest u nas. I jakby to też może zainteresować, tak? Bo tu jest jedna inicjatywa, potem może będzie jakaś inna inicjatywa. Gdzieś jakby tutaj też jest lokalna jakaś strefa przemysłowa, która też może jakby ściągnąć. Ktoś gdzieś słyszał o Żyrardowie, tak? Mamy inicjatywę odnośnie szlaku kulinarnego. Mamy te budynki żyrardowskie, tak, które zostały wyremontowane, które pokazują historię, no bo przecież Żyrardów też jest jakąś tam perełką architektoniczną tutaj w okolicy, bo nie ma takiego drugiego Żyrardowa, tak więc można pokazać, że mamy troszeczkę inne miasto niż te miasta obok. Pokażmy to, nie bójmy
1: miasto,
2: się.
1: Miasto, które ma 400 zabytków, to nie każdy o tym wie.
2: Właśnie o tym mówię, tak, dlatego warto jest lokalnie każda inicjatywa lokalna, która powoduje, że nie tylko się scalamy wewnętrznie, ale również pokazujemy na zewnątrz, że chodźcie do nas, zobaczcie, co tu jest, to jakby spowoduje, że być może to zainteresowanie będzie też większe. Ten strumień ludzi, którzy szukają czegoś ciekawego, przyjedzie również tutaj zobaczyć. No, musimy się otworzyć, musimy pokazywać. Będzie to najprościej właśnie dzięki takim inicjatywom.
1: Dziękuję serdecznie, bo przepięknie pan o tym opowiedział. Dokładnie o takich rzeczach myślałam. Żyrardów był wielokulturowy i niektóre osoby pochodzą z Żyrardowa, są z nim związane od lat. Ja przyjechałam do Żyrardowa jakieś 7 lat temu i też miło jest się do tej historii przytulić i zobaczyć w niej coś wyjątkowego. Oczywiście bez idealizowania tego miejsca. Dla mnie niesamowite też jest to, że w trakcie tych działań, mam nadzieję, że o nich będzie jeszcze głośniej, ja w każdym razie zrobię wszystko, co tylko mogę, zaczęły pojawiać się takie głosy, przepisy. Nie, ktoś przesłał mi przepis na wodę śledziową. W życiu o czymś takim nie słyszałam. Czegoś takiego się u mnie nie jadło. Nie wiedziałam, co to jest woda śledziowa. Okazało się, jak zapytałam w mediach społecznościowych, czy ludzie znają ten przepis, to się okazuje, że tak. I dużo mężczyzn sobie tę wodę śledziową gotowało. To była zupa po moczeniu śledzi, do której się, ja nie chcę teraz pomylić tego przepisu, można było dodać śmietanę, no niby bardzo prosta rzecz. Ja też myślę, że czasami ta kuchnia była niesłychanie biedna, bo to była kuchnia robotnicza, ta robotnicza wywodziła się jeszcze z chłopskiej kuchni, ale wydaje mi się, że w tym jest też jakaś magia. No ja wszystko romantyzuję, ale wydaje mi się, że ja na pewno spróbuję sobie tej zupy śledziowej, bo jestem ciekawa nawet tego smaku i wiem, że gotuje się ją do tej pory w Żyrardowie, więc to jest dla mnie niesamowite.
2: No jest właśnie, mówmy się, że wiele osób, które się tu sprowadza, bo też Żyrardów się rozbudowuje, to widać jeżdżąc po Żyrardowie. Wiele osób tak naprawdę przyjeżdża tutaj, bo kupiło mieszkanie. Natomiast dobrze by było, żeby oprócz tego, że tu jakby zamieszkali, żeby też znali sąsiadów, wiedzieli jakby jaka jest tutaj historia i też tak jak mówię, troszkę korzeniami wrośli tutaj, bo w końcu nie kupili tego mieszkania na 5 lat, tylko zakładam, że będą tu dłużej mieszkać i w jakiś sposób być może ta lokalna społeczność też będzie na siebie nawzajem wpływać i budować się, no bo to też dzięki tym ludziom, którzy tutaj będą mieszkać, później to miasto będzie tak, a nie inaczej wyglądać. Będą pamiętać te, a nie inne fakty z historii tego Żyrardowa, tak? No to jest wszystko przekazywane. Jesteśmy w erze cyfrowej, gdzie wszystko jest jakby w internecie, no ale z drugiej strony brzmi bardziej prawdziwie, jeżeli usłyszymy to od jakiejś babci, niż przeczytamy gdzieś tam w wiadomościach pośród tysiąca innych, że coś było w Żyrardowie, tak?
1: Były tak. Takie sytuacje, że zachwycił się pan jakimś chlebem i zastanawiał się, jak to zostało osiągnięte?
2: To znaczy tak, ja ostatnio byłem fanem chleba takiego tartim bread, to jest robione przez człowieka, Amerykanina, który w San Francisco nazywa to najlepsza piekarnia na świecie, chociaż trochę bym z tym polemizował. Natomiast on jeździł po Europie i od tych francuskich piekarzy uczył się najlepszego sposobu wyrabiania chleba i wyrobił sobie taki sposób robienia chleba, czego mój dziadek na przykład nie robił, na zasadzie autolizy, czyli jakby pozwalania enzymom w odpowiedni sposób pracować, żeby ten chleb później był długo świeży, to co kiedyś nasze babcie robiły i tego jakby my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale przerzucanie chleba, ciasta do chleba, zostawianie go na jakiś czas, znowu przerzucanie, wzmacnia strukturę miękiszu.
1: A możemy jeszcze w takim razie powiedzieć, co w piekarniach Witaszczyk, w cukierniach w piekarniach Witaszczyk spróbujemy właśnie takiego nawiązującego do Żyrardowa.
2: To oczywiście no, mamy takie ciastka lenki, to żeśmy właśnie je nazwali z tytułu tego, że jest z siemieniem lnianym. Ja w ogóle uwielbiam siemię lniane, to jest bardzo fajny produkt do jedzenia. To pewnie dietetycy się na ten temat wypowiedzą. Ma mnóstwo fajnych mikroskładników, dobrych dla człowieka i jakby jest dobrym źródłem tłuszczy i błonnika pokarmowego i używamy tego do różnych chlebów i właśnie do różnych produktów, bo jednym z takich podstawowych produktów, do którego używamy, to jest chleb siemitek i również to właśnie lenki, ciastka lenki, tak, czyli lenki od ziarenek lnu, które się w nim znajdują. No, staramy się ten len przemycić w wielu produktach, bo jest naprawdę dobry. Ten chleb siemitek jest też jednym z naszych flagowych produktów. Sama nazwa została też, to to ciekawa historia, wyłoniona w głosowaniu, gdzie był konkurs, w którym wzięli udział nasi klienci wówczas od Pruszkowa do Żyrardowa i wygrała osoba, która właśnie wymyśliła tę nazwę Siemitek. Tam była niezależna komisja złożona z kilku osób i właśnie ta nazwa nam najbardziej przypadła do gustu właśnie, bo to siemię lniane się w nim bardzo wyróżnia. No jest bardzo smaczny, także ja sam osobiście też bardzo lubię ten chleb. On jest na zakwasie. Mąka żytnia pszenna, właśnie siemię lniane, słonecznik, ma taki dosyć wilgotny miękkisz i jest chlebem troszeczkę cięższym. Ja wolę w ogóle cięższe chleby. Też chciałem przemycić tu jedną informację, że bardzo dużo ludzi na przykład chce jak najświeższe chleby, podczas gdy dietetycy i również ludzie, którzy się znają na chlebie, nawet kiedyś do mnie podszedł jeden z klientów i powiedział: proszę pana, ja to uwielbiam pana razowy chleb, ale ja go jem dopiero następnego dnia. Mhm. I to jest prawda, dlatego że im dłużej chleb leży, znaczy nie mówimy o kamieniach, ale jeżeli on trochę poleży, to w tym momencie ta skrobia, która w nim jest, ona jest na tyle dojrzała, że ona się staje dla nas, jakby nie możemy jej strawić. I to jest bardzo dobra pożywka dla bakterii jelitowych, więc on jest po prostu zdrowszy. Człowiek, który zje taki chleb, też jest dłużej syty, nie musi później jeść za chwilę, bo to jest jakby skrobia, która jest dłużej przetrzymywana w naszych jelitach, tak? Jest dobrą pożywką dla bakterii. No, ja uważam, że ja się też dobrze czuję po tym chlebie i też uważam, że jedzenie chleba następnego dnia jest bardzo dobrym pomysłem.
1: A czy sam pan robi chleb?
2: No nie mam już na to czasu, a poza tym głowa też musi czasami odpocząć, więc jakby ja właściwie w głowie mam cały czas chleb, bo muszę się zastanawiać, co zmieniać, co jakby jak rozwiązywać różne problemy z chlebem, więc zakładam, że już sam chleba nie robię, aczkolwiek gdybym nie miał piekarni, to myślę, żebym od czasu do czasu myślał o tym, żeby zrobić coś własnego takiego na zasadzie, chociażby ten tartan bread, no, on mi bardzo smakuje i też jakby go polecam bardzo, bo też jest fajny, tak jak żeśmy rozmawiali z tymi dodatkami. Bardzo, bardzo taki pożywny. Jeżeli ktoś ma takie hobby, żeby robić chleb, to jest fajne hobby, tylko że też bardzo czasochłonne, tak? No, to nie jest jakaś wysyłanie rakiet w kosmos, robienie chleba, ale z drugiej strony wymaga czasu, wymaga cierpliwości, wymaga też poświęcenia trochę uwagi. W związku z tym cieszę się, że możemy przejąć ten obowiązek na siebie.
1: To zapraszamy w takim razie wszystkich Państwa, nasze słuchaczki i słuchaczy do piekarni i cukierni. Witaszczyk.
2: Tak, zapraszam.
1: Siemitek.
2: Dla mnie też ten razowy to jest też receptura mojego dziadka, która też nie została zmieniona. Tak naprawdę, no, ja się śmieję, że jak ktoś chce zjeść to, co jeli jego dziadkowie, no to jak przyjdzie do nas w piekarni, kupi sobie chleb razowy, to jest taki razowy, jak kiedyś jedli ludzie. Natomiast oczywiście jest inna mąka w tej chwili, tak? No, nad tym nie mam kontroli, bo to jest jakby mąka, która jest w zależności od ziarna, tak? Które jest zasiane, to nad tym nie mam kontroli, ale receptura, mieszanie i kwas jest cały czas ten sam.
1: To zapraszamy w takim razie, a jeszcze powie pan na zakończenie, gdzie znajdziemy piekarnię i cukiernię?
2: Tak, no jeżeli chodzi o Żyrardów, no to mamy sklep na ulicy Wittenberga 2F, to jest niedaleko Domu Kultury, to jest taki oddzielny sklepik. No, mamy jeszcze sklep na stacji w Międzyborowie, w Jaktorowie, w centrum, w Grodzisku Mazowieckiej na ulicy Sadowej, w Milanówku, w Brynowie, przy Straży Pożarnej, w Otrębusach, przy WKD stacji, chyba nic nie pominęłem. Na stronie naszej na pewno są lokalizacje.
1: Zapraszamy serdecznie i bardzo dziękuję panu za odwiedziny w radiu.
2: Dziękuję również.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
0: Dziękuję serdecznie za uwagę i za wspólnie spędzony czas. Jeśli znasz osoby, które warto zaprosić do audycji, albo chcesz zostać sponsorem audycji lub nawiązać współpracę, napisz do mnie na adres lubie@dobreremieslo.pl. Znajdziesz mnie także na Facebooku i Instagramie. Wyszukaj po prostu Beata Maria Kwiatkowska. Słyszymy się ponownie za tydzień, w środę o godzinie 17:15. Do usłyszenia.
3: Słuchamy reklamy.
4: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże Twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla Twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
5: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
3: Po reklamie słuchamy Famy.

Środa, środunia to taki mały piąteczek, jak mówią, a środa już powolutku chyli się ku końcowi, a zatem do piątku i do kolejnego weekendu coraz bliżej. Ja wiem, że to nie będzie długi weekend, ale w końcu weekend to weekend, nie będziemy marudzić. Za to myślę, warto zaplanować w jakiś miły sposób tę nadchodzącą końcówkę tygodnia.

0: Rusza ogólnopolski tydzień bibliotek. Młody, aktywny, kulturalny, mikrogranty na kulturę. W tym serwisie również zaległy mecz w Żyrardowie, szansa na punkty i awans w tabeli.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Biblioteka Pedagogiczna w Żyrardowie rozpoczęła ogólnopolski tydzień bibliotek od warsztatów pod hasłem Złota Rybka i nie tylko. W ramach spotkania odwrócono znane przysłowie i okazało się, że dzieci i ryby głos mają. Dodatkowo odbyła się dyskusja na temat motywu ryby w literaturze, sztuce i filmie. O tym, co jeszcze przygotowano na 23 tydzień bibliotek, mówi Marta Sydry, kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Żyrardowie.
2: Kolejną propozycją są zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych. Odbędą się one 8 maja w godzinach od 10 do 12 pod tytułem Jak działa biblioteka. Z kolei 13 maja o godzinie 11 zapraszamy na warsztaty stacjonarne, które poprowadzi Agata Łankowska, nauczyciel w zespole szkół nr 3 w Iskitkach. Tytuł warsztatów: Celebracja i edukacja, gra zadaniowa zamiast akademii. Jest to propozycja dla nauczycieli, którzy szukają nowych i świeżych pomysłów na szkolne uroczystości. Prowadząca pokaże, jak wykorzystać gry zadaniowe, by zamienić sztywne, poważne apele w świetną i angażującą młodzież zabawę. Dzień później, 14 maja, w naszej bibliotece zrobi się naprawdę nietypowo. Na uczniów klas piątych czekają zajęcia pod intrygującym tytułem Biblioteka Szaleńca. Kurioza wydawnicze. Pokażemy młodzieży, że książka nie zawsze wygląda tradycyjnie. Będziemy odkrywać literackie dziwadła i nietypowe formy wydawnicze, udowadniając, że biblioteka to miejsce pełne fascynujących tajemnic i opowieści.
0: Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek będzie finał 4. edycji konkursu Zaczytany Nauczyciel w Bibliotece Pedagogicznej. Szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych biblioteki. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, Aktywny, Kulturalny, Mikrogranty na Kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
3: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna, wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być to osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzyrardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Dziś o 18 na stadionie przy ulicy Piastowskiej rozegrane zostanie zaległe spotkanie 16 kolejki 5 ligi. Żyrardowianka Żyrardów podejmie LKS Chlebnię. Gospodarze są obecnie w środku tabeli i zajmują 7 miejsce tuż za dzisiejszym rywalem. To więc bezpośredni pojedynek sąsiadów w tabeli i okazja, by umocnić swoją pozycję. Do kibicowania zaprasza Krzysztof Rogoziński z Żyrardowianki.
4: Zapraszamy naszych kibiców na Stadion Piłkarski w środę 6 maja o godzinie 18. Tym razem przeciwnikiem będzie LKS Chlebnia. Gramy o ligowe punkty. Liczymy na Was. Przyjdźcie, kibicujcie, żebyśmy razem świętowali zwycięstwo. Naprzód Żyrka.
0: W ostatnim meczu obu drużyn lepsza była Żyrardowianka, która wygrała na wyjeździe 2-0. Teraz zespół liczy na powtórkę przed własną publicznością. Początek meczu o godzinie 18.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
5: Radio Fama 104.1 FM.

Program w dobrym tonie dobiega końca, moja dzisiejsza praca także. Ale czy to praca? Bo w końcu, czy spotkanie z Wami można nazwać pracą? Toż to czysta przyjemność. Dziękuję serdecznie, że wybraliście po raz kolejny Radio Fama. I fajnie, że w tym wyborze mogłam Wam w pewnym sensie towarzyszyć. Udanego wieczoru. Aneta Czaban, do usłyszenia.

0: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Sieśla.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południowej dnia Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
2: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
0: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki,
3: Ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
0: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bayern czy PSG, któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwszy europejski tytuł w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
5: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po 2 celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka. Ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
6: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite, marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
5: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów. We wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21:00.
4: To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Rozpoczął się czwarty mecz o brązowy medal w siatkarskiej plus lidze. ASEC Resovia podejmuje projekt Warszawa. Jeśli zespół ze stolicy wygra, zakończy sezon na podium. Jeśli wygrają rzeszowianie, to o medalu zdecyduje piąty mecz w Warszawie. A o 20:00 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
7: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
4: Przypomnę, początek tego meczu o 20:00.
0: Jutro przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperatura w okraju nadal podzielony, na północy od 9 do 12 stopni, w centrum 17, na południowym wschodzie nawet 25.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Radio Fama 104.1 FM.

0: Słuchamy reklamy.
1: Możesz wydrukować stosy ulotek, którymi okleisz słupy w mieście. Możesz swoje usługi reklamować donośnym głosem i przez megafon. Albo pukając do setek drzwi, zabawić się w akwizytora. Ale od wydatków i nerwów złapiesz się za głowę. Jeszcze odpukać ją stracisz. Lepiej zapukaj do Radia Fama w Żyrardowie na ulicy 1 Maja 14 lub zadzwoń pod numer 46 854 1050 i zareklamuj się u nas. Skuteczna reklama tylko w Radiu Fama.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

ugryzło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.